0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio RSK.
2: Dobrze, udaj się daleko, podróż gdzieś.
3: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: Deska Gorzów News.
1: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa dzisiaj na sportowo, na życiowo też będzie chwilę, ale tutaj nie chcę za wiele zdradzać przed naszym gościem. Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa. Tak pana przedstawię. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No bo myślę, że to chyba nie jest żadna tajemnica. To pytanie na trochę później sobie planowałem, ale jak tak teraz po tym wstępie sobie myślę, to muszę od niego zacząć. 85. rok i wygrana w wyścigu pokoju, czy żółta koszulka w Tour de France jako do tej pory jedyny Polak? Które wspomnienie jest ważniejsze dla pana? Które wydarzenie, jakby jedno miał pan wybrać, jest dla pana ważniejsze?
2: No trudno, takie pytania zapadały już wielokrotnie. No trudno coś przedstawiać przed czymś, co jest ważniejsze. No wyścig pokoju, niezwykle ważna impreza, którą wygrałem i która otworzyła mi drogę do dalszej kariery zawodowej. No koszulka mistrza świata później w tym samym roku. Potem koszulka lidera Tour de France. No też bardzo ważna, mimo że byłem tylko dwa dni liderem, ale do dzisiaj jest to pamiętane jako jedyny Polak i minęło już wiele, wiele lat do tamtego czasu, a wciąż przy okazji Tour de France dziennikarze dzwonią, pytają, jest ten temat gdzieś tam wciąż na fali, więc no też to niezwykle ważne wydarzenie w moim życiu sportowym.
1: Mhm. No właśnie, jak długo jeszcze będą dzwonić? Pytam o to, czy widzi pan teraz potencjał w polskim kolarstwie na to, żeby ktoś pana sukces jakby ponowił, może można powiedzieć. Było po drodze kilka dużych nazwisk, kilku zawodników, którzy naprawdę nieźle się prezentowali, ale nikt tego sukcesu nie poprawił.
2: Najbliżej był kiedyś przed laty Michał Kwiatkowski, który był wiceliderem. Zabrakło mu na którymś etapie jedna sekunda do tego, żeby założyć koszulkę lidera. Niestety nie udało to się. No potem jakoś już nie było takich bliższych okazji dla polskich zawodników. W tej chwili no, jest grupa jakaś tam zawodników, którzy gdzieś tam się rozwijają, ścigają, natomiast Rafał Majka przestał się ścigać, Michał Kwiatkowski już też najlepsze lata ma za sobą, wciąż jeździ, teraz leczy kontuzję, wrócił już z powrotem do ścigania i myślę, że jeszcze trochę musimy poczekać, chociaż nigdy nic nie wiadomo, kolarstwo jest takim sportem, którego trudno przewidzieć scenariusze, co się wydarzy, więc może być różnie, no jakkolwiek trzymam kciuki, bo wciąż, jak jeżeli kolejny Polak przywieje tę koszulkę, no to wciąż będzie powrót do mojego nazwiska, że pierwszym był ten i ten.
1: No to troszkę jak z naszymi astronautami, tylko że astronautów już mieliśmy dwóch, a Polaka ze złotą koszulką tylko jednego, więc tak. Zobaczymy, może ten drugi się oby jak najszybciej przytrafił.
2: Jakby
1: Trzymamy kciuki, czasami talenty wyskakują jak ten zając królik z kapelusza, więc kto wie, może w najbliższych latach. Wracamy na podwórko troszeczkę bardziej lokalne, chociaż do pana wspominek jeszcze też wrócimy, ale Gorzów, tu jesteśmy, znowu tu de Poloń, można powiedzieć, że tuż obok pana ogródka przejedzie. Jakie to jest uczucie, że tak wielka impreza wraca tutaj na nasze lokalne terytoria?
2: No po wielu latach Tour de Poloń wraca w ogóle na te tereny północnej i zachodniej Polski. Przez wiele lat tutaj nie było Touru. Ja miałem tą przyjemność, przez 14 lat pracowałem przy organizacji Tour de Poloń. Jest to no, największa impreza tego typu na pewno w Polsce i jedna z największych w ogóle w Europie i na świecie. Tour de Poloń jest w gronie 20 kilku wyścigów w cyklu World Tour, na którym mają obowiązek startu drużyny Pro Touru. Tych drużyn kiedyś było 20, w tej chwili jest bodajże 18. Są tam zgromadzeni najlepsi zawodnicy na świecie. Być może na Tour de Poloń nie przyjedzie Pogacar ani Vingegaard, natomiast no, przyjedzie wielu znakomitych zawodników, wielu znakomitych sprinterów i to ściganie na najwyższym światowym poziomie będzie można zobaczyć no, na żywo, bo tutaj wprawdzie w Gorzowie mamy start, więc ten start będzie na pewno wyjazd z miasta honorowy, więc kolarze pojadą powoli, gdzieś tam ze samochodami prowadzącymi, jakkolwiek podczas tej ceremonii startu, która ma być bodajże przy Słowiance, prawda? No, można podejść, można gdzieś tam wziąć autograf, można porozmawiać z zawodnikami, bo na starcie jest taki spokój. Na metę, jeżeli kolarze wjeżdżają, no to wiadomo, są emocje sportowe. Na mecie zostają ci, którzy gdzieś tam są nagradzani, którzy idą do kontroli antydopingowej i którzy muszą na tej mecie zostać chwilę dłużej, natomiast pozostali zawodnicy zmęczeni wsiadają do autokarów i w zasadzie trudno gdzieś tam z nimi nawiązać jakiś kontakt, relacje. Na starcie jest większy spokój, więc też start ma swoje plusy duże.
1: Czyli tak podsumowując tę wypowiedź, można powiedzieć, że kibice i dziennikarze, od razu dodam, będą mieli lepiej w Gorzowie niż w Zielonej Górze, gdzie jest ten finałowy etap.
2: No, w Zielonej Górze będą na pewno mieli tylko tych zwycięzców i liderów klasyfikacji, natomiast tutaj będzie większy spokój, będzie ta ceremonia startu, która trwa tam powiedzmy godzinę z haczykiem. Będzie też na pewno transmisja jakaś na żywo z tego startu, bo zawsze była. Więc taki większy spokój, większa możliwość kontaktu z tymi zawodnikami, organizatorami i wszystkimi, którzy są gdzieś tam zgromadzeni wokół wyścigu.
1: Jak pan ocenia trudność tego odcinka lubuskiego? No bo to jest nie tylko Gorzów i Zielona Góra, tam bodajże Skwierzyna po drodze. Zabije mnie pan, ale nie pamiętam pozostałych miejscowości, ale tam kilka jest tych pomiarów odcinkowych.
2: No z tego co pamiętam, co widziałem mapkę przejazdu, więc z Gorzowa zawodnicy jadą w kierunku Strzelec Krajeńskich, tam będzie premia, potem Skwierzyna, tam będzie też lotna premia, potem Starą Trójkiem w kierunku Zielonej Góry, gdzieś od Świebodzina, dalej od Sulechowa, chyba w lewo odbijają, gdzieś tam takim łukiem do Zielonej Góry zajeżdżają. Na trasie będzie kilka lotnych premii. Też gdzieś na pewno będzie zlokalizowana górska premia, bo jest klasyfikacja górska. Mimo że tutaj nie mamy wielkich gór, to...
1: Chociaż sam Gorzów miałby potencjał.
2: Miałby potencjał, tak. Natomiast ta klasyfikacja musi być, że tak powiem, kontynuowana, utrzymana, więc gdzieś tam na jakimś większym wzniesieniu ta premia na pewno zostanie rozegrana. No, trasa malownicza, bardzo ładna. Na pewno trudność i skala podjazdów nie jest jakaś wyzywająca, ale też mogą być wiatry, które w ostatnich czasach dosyć mocno wieją tutaj na naszym terenie, więc może być dużo różnych sytuacji, na pewno będą jakieś ucieczki. Scenariusze wyścigów są nieprzewidywalne, więc wydarzyć się może wszystko. Na pewno w Zielonej Górze piękny finisz w centrum miasta i tam będzie to widowisko, spektakl dla sprinterów, bo nawet jeżeli teren jest lekko pochodowany, to sprinterzy bez problemu dojeżdżają do mety i rozgrywają ten finisz między sobą.
1: Mhm. W ramach troszeczkę dygresji właśnie pana zapytam, w trakcie jakiego wyścigu, jakich zawodów pan trafił na taki najtrudniejszy odcinek, który do tej pory pan pamięta, bo do tej pory są zakwasy aż potem.
2: Najtrudniejszym moim etapem był etap na Giro d'Italia, kiedy pokonywaliśmy Passo di Gavie. Meta była w Bormio. Ze startu, nie pamiętam gdzie był start, zjeżdżaliśmy z takiej góry, padał deszcz, potem na dole gdzieś tam na nizinach też deszcz, zaczęliśmy podjazd pod Passo di Gavia, tam zaczął padać śnieg i na górze było, nie wiem, 8-10 cm śniegu, my wszyscy pobierani w krótkie rękawki, tam strasznie zmarzłem, z góry, gdzie było ze szczytu do Bormio było 15 km, ja wraz z moimi kolegami, którzy się zatrzymali i ubieraliśmy się, do pierwszych, którzy byli bardziej odporni na ten chłód, straciliśmy 50 minut, także no, 15 km z góry, 50 minut straty, no to naprawdę
1: jest
2: musiało
1: różnica.
2: Być zimno. Tak.
1: Jest
2: ja
1: różnica.
2: Jestem do dzisiaj jestem bardzo słabo odporny na zimno i nawet jak teraz gdzieś tutaj jeździmy wokół Gorzowa z grupą sympatyków jazdy na rowerze, no to już wszyscy jeżdżą na krótki rękawek, a ja jeszcze lubię ciepło, lubię na długo.
1: Czyli raczej na ciepło, a spodziewałem się, że wymieni pan Giro. Z jakiegoś powodu też w mojej głowie, jako generalnie fana sportu, gdzieś to Giro d'Italia brzmiała najbardziej zawsze wymagająco.
2: Giro d'Italia, Passo di Gavia, nawet gdzieś tam na YouTubie można zobaczyć sobie, jak się pisze Giro d'Italia, Passo di Gavia 88, bo to był 88 rok, no to jest ten filmik właśnie, gdzie tam też jestem gdzieś w jakimś ujęciu, jak siedzę w samochodzie, masażyści mi ubierają w ciepłe rzeczy, żeby zjechać w ogóle na dół.
1: Mhm. Wracając z powrotem na podwórko lokalne, ale tutaj jakby co do pana osoby, właśnie wspomniał pan już dzisiaj, że 14 lat pan współpracował między innymi z Czesławem Langiem przy organizacji Tour de Pologne. W związku jakby z powrotem na te tereny imprezy nie dostał pan propozycji współpracy, pomocy, po starej znajomości?
2: myślę, że nie ma takiej potrzeby. No, jeżeli jestem oczywiście cały czas w kontakcie przyjacielskim, koleżeńskim z Czesławem, jestem w kontakcie z Michałem Palutą, który w tej chwili te wszystkie tematy ogarnia i bardzo sobie dobrze radzi z organizacją, z przygotowaniem tego etapu i pozostałych. No gdzieś tam wymieniamy poglądy, prawda, wymieniamy jakieś tam uwagi, natomiast na ten moment nie ma jakiejkolwiek potrzeby, żeby pomagać, bo są naprawdę zorganizowani bardzo dobrze i sobie radzą.
1: Czyli nie konsultował pan trasy tutaj okolicznej?
2: Michał Paluta jest też znakomitym kolarzem, który ścigał się przez wiele lat, był mistrzem polskim wielokrotnie, wygrywał wiele wyścigów, zna te trasy lokalne, pochodzi ze Strzelec Krajeńskich, więc bez problemu tą trasę sobie wybrał jak najlepszą, po jak najlepszych możliwych drogach, które gdzieś tutaj mogły prowadzić między Gorzowem a Zieloną Górą.
1: Jeszcze właśnie miałem zapytać, jeżeli chodzi o Tour de Pologne, bo ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że gorzowianie, być może jest to kwestia tego, że długo tej imprezy u nas nie było, a jakby takich zaciekłych fanów kolarstwa jest wciąż sporo, natomiast no jakby każde miasto ma tam swoją konkretną pulę. Jak wytłumaczyć gorzowianom tak najprościej, jak dużej skali jest to impreza, jak ważna to jest impreza?
2: No to Tour de Pologne jest na świecie mamy największe tury. Tour de France, Giro Italia, Vuelta a España. To są trzy tury, które trwają po 3 tygodnie. Zaraz za tymi turami są imprezy tygodniowe, takie jak Tour de Pologne, Tour de Suisse, Deutschland Tour, jeszcze tam wiele innych wyścigów mniejszego kalibru. Na świecie jest 20 kilka wyścigów tego cyklu. Tour de Pologne jest właśnie w tym cyklu najważniejszych wyścigów na świecie. To jest, nie wiem do czego to porównać. Do Champions League.
1: Mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej na przykład u nas, tak.
2: Czy nie wiem, do jakiegoś Grand Prix na żużlu, które się też odbywa nie wszędzie i nie każdy może taką imprezę mieć. Więc cieszę się, że władze tutaj lokalne zdecydowały się na to, żeby przyjąć Tour de Pologne do Gorzowa, że przez województwo lubuskie przejedzie barwna kolumna wyścigu. Myślę, że to się nie zmieniło od czasu, kiedy ja pracowałem. Razem z wyścigiem jedzie około 1300 osób. To są oczywiście zawodnicy, ekipy. To są ekipy techniczne, które rozkładają start i metę. To są dziennikarze, to jest ekipa telewizyjna. Ekipa telewizyjna liczy około 110-120 osób. To są wozy transmisyjne, prawda? To są wozy dziennikarskie, wozy prasowe. Także to wszystko musi być zgrane. Do tego wszystkiego musi być przypisana logistyka. Myślę, że Michał w tej chwili Paluta robi tą logistykę. Za dawnych czasów ja to robiłem. Minutówkę przejazdu też kolarzy trzeba przewidzieć na danym terenie, przy konfiguracji terenu, przy potencjalnym wietrze zakłada się, jaką szybkością mogą ci kolarze przejechać dany etap, po to, żeby pod to ustawić godzinę startu, godzinę mety i oczywiście transmisję telewizyjną. I to wszystko musi nam się spiąć. Oczywiście są tam jakieś, powiedzmy, odchyłki, bo jeżeli kolarze będą mieli z Gorzowa do Zielonej Góry z wiatrem, no to wiadomo, że pojadą bardzo szybko. Jeżeli będą mieli pod wiatr, no to pojadą troszkę wolniej, więc to wszystko nam tutaj się musi poukładać, pospinać. Oczywiście są jakieś tam małe odchyłki od tego, ale to jest wkalkulowane w to wszystko, co się robi przy organizacji i ten cały plan minutowy całej logistyki wyścigu, bo układamy logistykę przejazdu kolarzy, a pod to wszystko robimy logistykę pracy ekipy technicznej, rozłożenia mety. No metę, żeby rozłożyć, łącznie na Tour de Pologne mamy około 20 tirów scenografii, którą trzeba rozłożyć, którą trzeba nie wiem, te takie dmuchańce, które są w Polsce bardzo barwne, kolorowe, które na innych wyścigach tyle tego nie ma, no ale też tutaj chcemy zapromować i pokazać tych sponsorów. Też scenografia startu, która jest troszkę mniejsza, ale też trzeba ileś tam godzin, żeby to prostawiać. No i to wszystko musi być zgrane i na czas porozstawiane po to, żeby to wszystko zagrało. No były sytuacje takie gdzieś tam na wyścigach, nawet swego czasu jak byliśmy na 70. Lubiuszowym Tour de Pologne, gdzie start był we Włoszech, na Passo Pordoi była meta etapu, gdzie najpierw z Madonna di Campiglio przejeżdżały samochody ze scenografią, zepsuł się jeden z tirów na ciasnym zakręcie i wszystko,
1: jak to we Włoszech.
2: Wszystko resztę stanęło, żeby teraz ten aut mógł przejechać, bo droga okrężna na tą górę była dosyć długa.
1: Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa, aktualnie właściciel sklepu rowerowego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Miłego dnia. Do usłyszenia.
0: SK Gorzów News.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Moim gościem w studiu dzisiaj jest Tomasz Gierczak, prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i radny Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: Czy gorzowianie zarzucili już GTBS wnioskami o przyznanie mieszkania przy Przemysłowej?
4: Zainteresowanie jest ogromne. Od poniedziałku do naszego biura przychodzą osoby, które są zainteresowane wynajmem. Wydaliśmy już kilkadziesiąt wniosków. Osoby, które chcą wynająć mieszkanie przy ulicy Przemysłowej, muszą taki wniosek złożyć wraz z odpowiednimi dokumentami do końca czerwca. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej, w naszym biurze i złożyć albo bezpośrednio w biurze firmy, albo wysłać pocztą. Mhm.
3: Mówimy o tym, no bo w poniedziałek gruchnęła informacja o tym, że nie tylko rusza nabór na te mieszkania, które się budują, ale w dodatku te mieszkania będą wcześniej. Bo będą już właściwie we wrześniu, czyli w październiku będzie można już się rozłożyć na...
4: Przyspieszyliśmy faktycznie nabór w związku z tym, że inwestycja przebiega planowo, a nawet więcej. Udało nam się wspólnie z wykonawcą doprowadzić do tego, że oddamy mieszkania przed planowanym terminem, czyli było planowane na koniec grudnia bieżącego roku. Oddamy we wrześniu, tak aby od 1 października umożliwić wprowadzenie się nowych najemców. Od początku, jak trwała inwestycja, to wspólnie z wykonawcą staraliśmy się, żeby zachować termin przewidziany zgodnie z umową, a my jako spółka GTBS również czyniliśmy działania, aby wykonawca miał jak najlepsze warunki do realizacji robót budowlanych. A jako inwestor możemy to w też pewien sposób wspomóc w uzyskiwaniu różnego rodzaju pozwoleń, czy też usuwaniu barier formalno-prawnych. I to wspólnie z firmą ze Szczecina czyniliśmy. W związku z tym udało nam się termin oddania mieszkań do użytku znacząco przyspieszyć.
3: No dobrze, na czym to w praktyce polegało? No bo tak, z jednej strony mieliśmy bardzo mroźną zimę, więc zazwyczaj w tym czasie budowlanka stoi i ona była dosyć długa. Mieszkańcy mogą się zastanawiać, czy tam nie ma jakichś fuszerek, czy ściany trzymają pion i tak dalej.
4: To sam proces realizacji robót przebiegał zgodnie z prawidłami sztuki budowlanej, natomiast my jako inwestor cały czas patrzyliśmy wykonawcy przysłowiowo na ręce, a ponadto no, sam wykonawca stwierdził na konferencji prasowej, że byliśmy wymagającym inwestorem i z odpowiedzialnością pełną podchodziliśmy jako inwestor do tego, żeby i jakość wykonania mieszkań była dobra, ale również, żeby cała organizacja budowy przebiegała w sposób jak najlepszy. I udało się to przyspieszenie właśnie uzyskać dzięki temu, że staraliśmy się być nawet ponad to, co umowa przewidywała, być, uczestniczyć w tym procesie wykonawczym, na radach budowy, czy też w momencie, kiedy pojawiały się różnego rodzaju trudności czy problemy, to nie zostawiliśmy firmę samą, tylko próbowaliśmy ich wspomóc w Gorzowie, czy w urzędach, czy uzyskać odpowiednie pozwolenie. Cieszy nas bardzo że udało się to zrobić, to znaczy przyspieszyć proces budowlany. I cieszą nas słowa też prezesa firmy, wykonawcy, który ma bogate już ponad 30-letnie doświadczenie i też w czasie konferencji stwierdził, że w gronie inwestorów, z którymi współpracował przez ostatnie lata, jesteśmy, jak powiem, w ścisłej trójce, jeżeli chodzi o współpracę. My też jesteśmy zadowoleni z wykonawcy, który na bieżąco reagował na wszystkie nasze uwagi czy te zapotrzebowania.
3: Dobra, to jest tak. Tam jest 97 mieszkań, tak?
4: Łącznie. 97 łącznie mieszkań.
3: Z czego większość to są te M2?
4: 11 mieszkań jednopokojowych, 71 dwupokojowych i 15 mieszkań trzypokojowych. I z tej łącznej puli 4 mieszkania zamierzamy przeznaczyć dla osób niepełnosprawnych.
3: Właśnie, to kto ma największe szanse, kto właściwie może się ubiegać o takie mieszkanie? No bo słyszeliśmy, że wnioski napływają, ale kto ma największe szanse?
4: Wprowadziliśmy system punktowy. Za poszczególne kryteria będą przyznawane dodatkowe punkty. I te punkty wynikały z oczekiwań, czy to władz miasta, czy też mieszkańców, co do zapotrzebowania na określone grupy mieszkańców społeczne. Najwięcej punktów można uzyskać za rozliczanie się podatku w Gorzowie. Ponadto dodatkowe punkty można uzyskać za niepełnosprawność, za dzieci na utrzymaniu. Premiowane też będą osoby do 35 roku życia, jak również osoby, które są już w wieku starszym powyżej 60 roku życia.
3: Czynsze, na jakim poziomie będą się kształtowały, to już wiadomo?
4: Tak. Wstępnie wiadomo, czynsz nie przekroczy kwoty 26 zł za metr kwadratowy. Nie przekroczy, dlatego że ostateczna stawka czynszu będzie znana po realizacji inwestycji. Zasada jest taka, im mniejszy koszt inwestycji, tym również mniejszy czynsz. Przypuszczam, że nieznacznie ta kwota trochę spadnie. Tu zaznaczam też, że TBS-y prowadzą inwestycje w takich dwóch formach. TBS może pobierać tak zwaną partycypację, czyli wkład własny do 30% kosztów budowy. To oznaczałoby w przypadku naszej inwestycji, że każdy mieszkaniec musiałby mieć ten wkład własny w wysokości około 100 tysięcy złotych, w zależności od wielkości mieszkania. My z tego zrezygnowaliśmy. Całą inwestycję prowadzimy bez udziału wkładu finansowego mieszkańców i aby się wprowadzić, nie trzeba wnosić tej partycypacji, wystarczy kwota kaucji w wysokości 12-miesięcznego czynszu.
3: Czyli ten czynsz, bo tam mieszkania są mniej więcej 40 parę metrów, tak? Z grubsza.
4: Mieszkania są około 40 paru metrów, dokładnie od 25 metrów do 74 metrów.
3: Czyli miesięczny czynsz to około 900 zł.
4: Jeżeli podam przykładowe, jak w przypadku mieszkania 30-metrowego, jedna osoba, bo to jest kawalerka, czynsz to będzie wynosił około 790 zł plus 270 media. Media to oznacza ogrzewanie, ciepłowoda użytkowa, woda, śmieci, kanalizacja i tak dalej. I także łączny czynsz zamknie się w kwocie 1000, około, tak szacujemy, 100 zł. W przypadku mieszkania 40-metrowego, czyli takiego już dwupokojowego, przy dwóch osobach, no to wtedy ta kwota będzie wynosiła około 1500 zł. I to już mówimy o wszystkich kosztach.
3: Miejsca parkingowe, garaże zapewnia się?
4: Zapewnione są dla mieszkańców miejsca parkingowe na wewnętrznym dziedzińcu i na jedno mieszkanie będzie przypadało jedno miejsce parkingowe. W mojej ocenie to jest zupełnie wystarczające, w związku z tym, że zabudowa na Zawarciu jest całkiem inna niż na Górczynie, nie ma tu wysokich bloków, zabudowa jest też taka mniej luźniejsza i też trzeba dodać, że ulica Przemysłowa też jest dobrze skomunikowana z pozostałą częścią miasta. miasta, mamy od lat komunikację przy ulicy Grobla, jak również już, jak powiem, w kontekście nowych mieszkańców powróciła po wielu latach komunikacja miejska na ulicę Przemysłową i przystanek znajduje się dokładnie przy naszym nowym budynku.
3: No tak, to prawda. We wrześniu ma być koniec, więc co tam jeszcze zostało do zrobienia?
4: W tej chwili trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Już stan jest surowy, zamknięty. Część elewacji została zrobiona. Wewnątrz są instalowane wanny, umywalki w łazienkach, zmywaki w kuchni czy piekarniki elektryczne. Później będą montowane drzwi, no i też istotne jest, żeby też całe zagospodarowanie zewnętrzne budynku zostało również do września wykonane, czyli parkingi, chodniki, plac zabaw, czy też odpowiednio zagospodarowana zieleń.
3: Mhm, czyli mieszkaniec, który będzie się tam wprowadzał, co zastanie na miejscu?
4: Mieszkaniec, który będzie się wprowadzał, będzie miał wymalowane ściany, na podłodze położone panele, grzejniki, wstawione oczywiście okna, drzwi, łazienkę już w pełni wyposażoną, dlatego że i położone kafelki w łazience, i wanna, i umywalka. Natomiast w kuchni również, czy w kuchni, czy w aneksie kuchennym, zlewozmywak z piekarnikiem elektrycznym i też wokół tego położone kafelki, płytki. Żeby zamieszkać, wystarczy będzie tak naprawdę mieć własne miejsce do spania w postaci materasa czy łóżka, no i też oczywiście wkręcić żarówkę, żeby było oświetlenie.
3: Jeżeli ktoś przejdzie przez to sito, to on tam będzie mógł sobie mieszkać właściwie do końca, tak?
4: Tak, formuła.
3: To nie jest jakiś wynajem czasowy.
4: Nie. Formuła jest taka TBS-u, że to jest najem instytucjonalny, bezpieczny najem. Naprawdę trzeba sobie zasłużyć, żeby stracić miejsce w TBS-ie. Umowę podpisujemy na 15 lat, przy czym po 15 latach one są dalej przedłużane. To nie jest tak, że po 15 latach kończy się umowa i dziękujemy najemcy. Jest to duża zaleta wobec mieszkań na prywatnym rynku. Ja od razu zaznaczam, że często jest takie porównanie naszych mieszkań do tych mieszkań we wspólnotach własnościowych czy spółdzielniach. Nie, to my jesteśmy innym rynkiem. Nas należy porównywać z wolnym rynkiem, jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie do osoby prywatnej. To jeżeli chodzi też o kwestie samej umowy najmu, prywatny właściciel tak de facto w każdej chwili może zmienić swoje plany życiowe i stwierdzić, że mieszkanie jest mu potrzebne i wypowiedzieć umowę. U nas nie jest to możliwe, również zgodnie z wieloma przepisami są najemcy chronieni. I tak samo często są porównywane stawki czynszu. To jest pewne zafałszowanie, jak nasze stawki czynszu się porównuje ze stawkami w spółdzielniach czy mieszkaniach własnościowych. Oczywiście, że jak ktoś ma mieszkanie na własność, to ta stawka czynszu jest niższa niż u nas, ale zapomina się o jednym, żeby mieć mieszkanie na własność, to trzeba najpierw wyłożyć kilkaset tysięcy złotych albo wziąć kredyt. I wtedy ten czynsz też jest odpowiednio niższy. U nas stawka czynszu obejmuje wszystko, koszty budowy, inwestycji i tak dalej. I najemcy tak naprawdę nic nie interesuje. Wystarczy, że wpłaci tylko kaucję w wysokości od około 10 do 20 tysięcy złotych i może spokojnie mieszkać.
3: To jest 97 mieszkań, ale już nieraz rozmawialiśmy, że tych potrzebujących kolejka to jest kilkaset rodzin. To oznacza, że no, co najwyżej część zostanie zaspokojona. Ale słyszymy, że na tym budynku to się nie skończy, tak? Bo po 20 latach GTB zaczął budować i prawdopodobnie będzie budował dalej.
4: Nie zamierzamy poprzestać. Moim celem jest, żeby kontynuować proces inwestycyjny. To jak 4 lata temu stałem prezesem Kietebesu, to też takie określiłem cele krótko-średnioterminowe. Celem właśnie średnioterminowym to było właśnie oddanie tego budynku do użytku, czyli realizacja inwestycji. I ten cel średnioterminowy właśnie, jak powiem, już realizujemy. Natomiast moim celem długoterminowym jest prowadzenie kolejnych inwestycji po to, żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe maksymalnie, jak się da, mieszkańców Gorzowa, ale też na tym terenie inwestycyjnym, który sobie z prezydentem razem ustaliliśmy, czyli Gorzowskie Zawarcie, okolicy ulicy Przemysłowej, żeby zmienić i strukturę mieszkaniową, oblicze osiedla zmienić, odnowić, ale również i strukturę społeczną, czyli przyciągnąć nowych mieszkańców do tej części dzielnicy. I w tym momencie, w tym roku kończymy proces inwestycyjny przy ulicy Przemysłowej Zielonej, ale rozpoczynamy nowy proces przy ulicy Grobla Zielona, tam gdzie mamy działkę przekazaną przez miasto. I w tym roku tworzymy koncepcję zagospodarowania terenu i będziemy przystępować chwilę po zakończeniu bieżącej inwestycji, przystępować do tworzenia dokumentacji projektowo-kosztowej.
3: Z tego co pamiętam, tamten budynek będzie trochę mniejszy, tak? Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem Tomasza Gierszczaka, radnego województwa lubuskiego i prezesa GTBS.
4: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: SK Gorzów News.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, to nasza rozmowa. Dzisiaj w studiu goszczę pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: W ostatnich dniach spotkał się pan z przedstawicielami ambasad. Zachwalał pan walory inwestycyjne Gorzowa. Co z tego wyniknie, czy też może już wyniknęło?
1: No, myślę, że tak na gorąco to ciężko oczywiście określić. Natomiast miała miejsce wizyta 15 ambasadorów krajów, które łącznie skupiają ponad 4 miliardy ludności świata, między innymi Chiny, Indonezja, ale również i sąsiednie Węgry. Była to wizyta studyjna, zwiedzali województwo lubuskie, między innymi Gorzów, i w ramach tego spotkania zrobiliśmy im dość sporą prezentację walorów miasta, oczywiście i tych przyrodniczych, kulturowych, społecznych, ale przede wszystkim walorów ekonomicznych i biznesowych, bo to jest dla nas dzisiaj najważniejsza rzecz, żeby pozyskiwać inwestorów. No i mam nadzieję, że te osoby, które pojadą, wrócą do swoich ambasad, do swoich krajów, będą gdzieś ten Gorzów zapamiętają. Oczywiście jest to w dużej mierze spotkanie kurtuazyjne, ale od tego rodzaju kurtuazji i spotkań zapoznawczych rozpoczynają się duże projekty.
3: No dobrze, no to skoro to tylko kurtuazyjne, no to nie będziemy tutaj ciągnęli na tego tematu, natomiast no, spotkanie odbyło się w Filharmonii i dobrze, że deszczu nie było, bo mogłoby padać na głowę.
1: Tak, Filharmonia, no niestety dzisiaj po czasie wychodzi, że budynek został źle skonstruowany, źle wykonany, między innymi część powierzchni dachowych, w których są świetliki, została źle wykonana. Te świetliki przeciekają, po czasie okazało się, że są źle zamontowane. No i trzeba będzie wprowadzić korekty, trzeba będzie dokonać modernizacji. Generalnie Filharmonia dzisiaj potrzebuje dosyć dużych pieniędzy, zarówno na system zarządzania energią, system zarządzania oświetleniem, wymianę oświetlenia, bo ta jest bardzo energochłonna. No ale również takich robót, które wprost powodują właśnie choćby jakieś przeciekanie i tak dalej. Więc no to przed nami, trzeba te środki znaleźć w budżecie, bo dzisiaj ciężko jest niestety środki pozabudżetowe, czy rządowe, czy dodatkowe w trakcie roku. No ale będziemy starali się te wszystkie niedociągnięcia naprawiać.
3: No dobrze, to o jakich pieniądzach jest mowa?
1: No sama modernizacja świetlików to jest około chyba 400 tysięcy złotych.
5: To są świetliki we foyer, które wymagają modernizacji, wymiany i właściwie wymiany, bo tak naprawdę trzeba to, co jest, wyrzucić, wstawić nowe prawidłowo, zgodnie ze sztuką. Tamte po prostu zostały źle zamontowane i nikt tego na etapie budowy nie zweryfikował. Mhm.
3: Kiedy jest szansa na to, żeby te prace ruszyły? No bo im dłużej będzie czekanie na remont, tym ten stan budynku będzie się pogarszał, a nie polepszał.
5: Ale mam świadomość tego, że wiele instytucji, szkoły wymagają różnej przebudowy. W tej chwili prowadzimy gigantyczny projekt za 180 milionów złotych modernizacji jednostek oświatowych. W związku z tym będziemy zastanawiać się, czy szukać pieniędzy przede wszystkim na zewnątrz, żeby móc taką modernizację zrobić. Wiemy, że jest to konieczne, więc będziemy w najbliższym czasie szukać tych środków.
3: Czyli w tym roku jest jeszcze szansa? Czy...
5: Na pewno jakieś działania muszą zostać podjęte, takie, które będą powodowały, że tych przecieków nie będzie, ale pewnie będzie to takie ratowanie sytuacji na chwilę, ale trzeba dokonać poważnej przebudowy.
3: Dobrze, od kultury przejdźmy do sportu, bo dużo się w mieście mówi, w internetach pisze, że Stal Gorzów potrzebuje pieniędzy, 2,5 miliona. Podobno było spotkanie z prezesem, z panem Zbigniewem Głuchym, czy faktycznie rozmawiał z panem na ten temat?
5: Tak, my się na bieżąco spotykamy, bo przecież staram się w miarę możliwości monitorować sytuację. Oczywiście, że Stal takie potrzeby ma, natomiast nie było żadnej inicjatywy ze strony radnych, żeby dokonać zmiany w budżecie, więc myślę, że nie ma dzisiaj też w tej chwili wolnych środków na to, żeby przesuwać akurat na Stal Gorzów. Są również inne potrzeby. No i ze strony miasta takich pieniędzy na pewno nie będzie, ale rynek jest też poważny i myślę, że sponsorzy, prezesi, którzy mają ogromne doświadczenie, mają ogromne kontakty, te środki znajdą. Klub nie będzie w jakiś sposób zagrożony.
3: A to prawda, że był pomysł, żeby na przykład zdjąć 500 000 dotacji z Filharmonii i innych instytucji kultury?
5: Jakie pomysły radnym przyświecały, nie mam pojęcia. To ze strony prezydenta miasta nie było żadnej inicjatywy.
3: Mówi pan, że klub nie upadnie, ale w jakiej jest sytuacji? No bo czy te 2,5 miliona to jest, musi być, bo inaczej, nie wiem, nie będzie można zapłacić zawodnikom za kolejny mecz, czy to jest 2,5 miliona, bo żeby na koniec budżet spiąć?
5: Wydaje mi się, że panowie prezesi poradzą sobie z tym i znajdą dodatkowe środki, które spowodują, że sezon zamknie się w okolicach zera, także są na to. To są przede wszystkim poważni przedsiębiorcy, którzy mają też i swoje kontakty, i klub bardzo dobrze dzisiaj jedzie, zaskakująco, więc również i jest więcej kibiców, lepsza sprzedaż biletów. Pewnie, że każde pieniądze by się klubowi przydały, ale nie było takiej inicjatywy ze strony radnych, więc w budżecie takich pieniędzy na klub nie ma przeznaczonych.
3: Jeżeli nie 2,5 miliona, nie wiem, czy jakaś inna dotacja w ogóle jest brana pod uwagę?
5: Nie ma w tej chwili takiej rozmowy.
3: A tak patrząc w przyszłość, no bo pamiętamy dyskusje, rozmowy, kiedy miasto decydowało się wykupić te akcje za 2,5 miliona, żeby wejść do klubu i ratować go. Wtedy przedstawiciele klubu mówili, że za 3 lata wykupią te akcje. Spodziewa się pan, że... No bo to tak w przyszłym roku by wypadało, biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji jest klub, że do tego dojdzie, czy nie?
5: Zobaczymy. Ja tak jeszcze raz powtórzę, to są naprawdę poważni przedsiębiorcy, więc wszystko jest możliwe. Oczywiście wszystko zależy od zaangażowania, od tego, na ile i zespół będzie jechał. Czynników jest bardzo dużo. Jaka będzie frekwencja? Poczekamy, zobaczymy. Jestem przekonany, że klub sobie doskonale poradzi.
3: To zostajemy przy sporcie, no bo nie tylko Stal Gorzów ma potrzeby finansowe. Są także inne kluby, których rozgrywki przechodzą, grają systemem jesień-wiosna, czyli od roku one są inaczej finansowane przez miasto. Tak chciały właściwie. No i złożona zapotrzebowanie, no ponad 4 miliony łącznie. Tyle znajdzie się w budżecie? Czy będą cięcia?
5: Pewnie będą cięcia, bo my przygotowujemy dofinansowanie na mniej więcej podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. No ale będziemy starali się...
3: Ile to było?
5: No nie pamiętam. Nie rzucę w tej chwili kwoty. Natomiast staramy się o to, żeby kluby nie miały gorzej. Robimy wszystko, żeby właśnie te dotacje były na podobnym poziomie. W tej chwili wnioski zostały złożone, trwa analiza i myślę, że koniec czerwca, początek lipca te dotacje zostaną udzielone. Wydział Sportu i pani prezydent Piotrowicz nad tym pracują, więc jestem przekonany, że znajdą rozwiązanie i kluby będą zadowolone.
3: Okej. To jeżeli jesteśmy przy sporcie, co ze stadionem piłkarskim? Bo to jest taka dyscyplina, która powiedzmy czeka na ten nowoczesny obiekt. Wszystko, pozostałe dyscypliny z grubsza są zaopiekowane.
5: Jasne, że tak. Budujemy. Mamy przygotowane do wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej blisko 30 milionów złotych z budżetu własnego, bo niestety ostatnie rozmowy w ministerstwie kończyły się fiaskiem, ale nie tylko w tej kwestii. W związku z tym stadion rozpoczynamy jego budowę. Myślę, że na jesieni ogłosimy przetarg w koncepcji zaprojektuj i wybuduj, czyli firma, która wygra ten przetarg, będzie musiała go zaprojektować na bazie dokumentów, które już mamy, planu funkcjonalno-użytkowego, wypracowanego z obydwoma klubami, ze Stilonem i z Wartą. I na bazie tego PFU zostanie stworzona dokumentacja i wybudowana trybuna, ta zasadnicza trybuna z szatniami, z całym zapleczem, które jest potrzebne klubom, by grać w dobrych warunkach.
3: Kiedy kluby będą mogły się cieszyć tym nowym obiektem i kibice?
5: Realnie 2 lata, dlatego że to jest i projektowanie, i wykonawstwo, więc wydaje mi się, że jeżeli na jesieni ruszymy, no to cały 27, 28, może początek 29 roku.
3: Wspomniał pan, że nie udało się pozyskać pieniędzy ministerialnych na to, a także na inne, czyli na co jeszcze?
5: No, kilka projektów mamy, które w ministerstwie leżą. Niestety spotkanie, które odbyłem z panem ministrem Rutnickim i panią poseł Sibińską, było fatalne, dlatego że pan minister zapowiedział, że na budowę zaplecza dla stadionu lekkoatletycznego dostaniemy tylko 2,5 miliona, a projekt jest na 15 milionów. Więc pewnie z tego nie skorzystamy. Zaproponowałem, że jeżeli te pieniądze no, dla nas są niewystarczające i nie możemy z tak małą kwotą ruszać, to proponuję, żeby w ramach tego samego programu przesunąć pieniądze na sauny i całą strefę odnowy biologicznej, którą mamy dla zawodników górzowskich klubów, między innymi również dla mieszkańców, ale przede wszystkim w projekt jest tak napisany, że jest to, no bo de facto tak jest, że te sauny służą odnowie biologicznej zawodników górzowskich klubów. No to tu też usłyszałem odmowę, nie można tych pieniędzy przesunąć.
3: Chodzi o Słowiankę, tak?
5: Tak, chodzi o Słowiankę. Trzeci projekt to jest projekt kortów tenisowych, o które zabiega pan senator Komarnicki. Przypomnę, że miasto Gorzów przygotowało teren i chcemy przekazać działkę pod budowę, również wkład własny w wysokości 50%. Senator Komarnicki z prezesem Polskiego Związku Tenisa w zeszłym roku zapowiedzieli, że będzie 50% dofinansowania właśnie z Ministerstwa Sportu w ramach konkursu. Polski Związek Tenisa potwierdzał, że jest to ważna inwestycja, no i też niestety na to pieniędzy nie będzie. Konkurs od grudnia jest nierozstrzygnięty, więc jest tam bardzo duży, nie wiem, bezwład w ministerstwie. No, kolejnym projektem, do którego próbowaliśmy ministra przekonać, to projekt na rozbudowę stadionu piłkarskiego. Przecież niedawno słyszeliśmy o tym, że miasto Chełm dostało 30 milionów dofinansowania do budowy stadionu. No i tu pan minister był konsekwentnie powiedział nie. Więc niestety spotkanie było jednym wielkim nie. Trudno, nie mamy wsparcia, dzisiaj musimy radzić sobie sami, dlatego jeszcze raz powiem, rozbudowę stadionu robimy sami z własnych gorzowskich środków.
3: Mhm. A co z zapleczem do stadionu lekkoatletycznego? No bo to jest to, czego brakuje. No, stadion jest właśnie nowy, mistrzostwa Polski się na nim odbyły. No wiadomo, że tam były trochę jakieś kontenery czy coś tam było postawione, no ale...
5: Mhm. W takim wymiarze nie ma szansy, no bo jeżeli mamy 2,5 miliona dofinansowania do 15 milionów projektu, a przypomnę, że akurat chodziło o to, że pomiędzy kamienicami musimy wybudować kamienicę o równych proporcjach.
3: Tak zwaną plombę.
5: Plombę,
3: tak?
5: Dokładnie. On, więc nie może być jednokondygnacyjny budynek, więc to zaplecze miało być naprawdę bardzo porządne. Stąd kwota 15 milionów złotych. Skoro tego dofinansowania nie będzie, to będziemy starali się zbudować obiekt mniejszy, taki, który w minimalnym zakresie spełni wymogi. No chyba, że coś się jeszcze zmieni. Pamiętajmy, że przed nami w przyszłym roku wybory parlamentarne i może jeszcze przed wyborami padną jakieś obietnice i pieniądze będą jednak.
3: No to jest zazwyczaj dobry moment na składanie obietnic, czas przedwyborczy. Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa.
5: Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
0: SK Gorzów News.
6: W magazynie Tematy Wakacyjne między innymi o tym, dlaczego nie warto zostawiać walizek na dworcach, ale także o wakacyjnej propozycji z wojska. Zajrzymy także do Kostrzyna i pogadamy o tym, dlaczego zrezygnowano z budowy żłobka. Będzie również o kontrolach, które na lubuskich kąpieliskach przeprowadzi sanepid. To gorzowski magazyn informacyjny w Radiu SK. Poprawia się stan nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. 16-latka odzyskała przytomność i nie jest już na oddziale intensywnej terapii. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Nastolatka jechała bez kasku i po wypadku z poważnymi urazami głowy trafiła do szpitala. Sanepid szykuje się na wakacje. Wkrótce ruszą kontrole kąpielisk i miejsc wypoczynku w lubuskim. Zgłoszonych w tym roku do użytkowania będzie 28 kąpielisk w całym województwie. Do tego dojdzie kilkanaście miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. W ubiegłym roku było ich 13. Sprawdzane będą także obozy czy ośrodki wypoczynkowe. Jak podkreśla Jolanta Musiała, zastępca lubuskiego inspektora sanitarnego, w ubiegłym roku nie było konieczności odwoływania żadnego turnusu.
7: Działania inspekcji sanitarnej będą prowadzone wielotorowo, tak jak co roku. Będą to zarówno kontrole kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli. Będzie to badanie wody w tych kąpieliskach, ale także sprawdzanie stanu sanitarno-higienicznego infrastruktury. Informacje o stwierdzonych, czy to badaniach wody, czy właśnie jaka jest infrastruktura, są zamieszczane w ogólnie dostępnym internetowym serwisie kąpieliskowym. Kolejne działania to kontrola wypoczynku, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Będziemy sprawdzać podczas kontroli właśnie obiekty, w których ten wypoczynek się odbywa, ale także czy zapewniona została opieka medyczna dla dzieci i jakie jest wyżywienie. Pion żywności będzie oprócz tych standardowych, całorocznych kontroli prowadził kontrolę obiektów takich sezonowych, zwłaszcza tworzonych w miejscowościach turystycznych. Będziemy sprawdzać, czy infrastruktura tych obiektów pozwala na bezpieczne, higieniczne przygotowanie żywności. Będziemy badali owoce sezonowe, lody i wody mineralne. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości oczywiście będziemy prowadzić postępowanie egzekwujące poprawę, tak aby wakacje po prostu były bezpieczne. No i nie zapominajmy, że inspekcja sanitarna to także edukacja i promocja. Będziemy obecni na piknikach, mediach społecznościowych i odwiedzać będziemy również miejsca wypoczynku. I tak dla przypomnienia będziemy mówili o tym, jak bezpiecznie zachowywać się, jak można zabezpieczyć się przed zagrożeniami związanymi czy to z kąpielami słonecznymi, czy z zagrożeniami z odkleszczy, czy jak zabezpieczyć się przed podróżą za granicę, przed chorobami egzotycznymi, czyli o szczepieniach. I inspekcja sanitarna, można zgłaszać tutaj jakieś uwagi czy interwencje poprzez internetowy system SEPIS, tak? Na każdej stronie internetowej jest przekierowanie, gdzie można po prostu te interwencje zgłosić i to jest, są też telefony alarmowe 11 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, całodobowe i stacji wojewódzkiej. 10 dni przed otwarciem kąpieliska czy miejsca do kąpieli, tak? 10 dni organizator przeprowadza takie badania, później w zależności od tego, jak długo będzie takie miejsce działało, to jest nawet trzykrotne. Tak? W ubiegłym roku takie zdarzenie nie miało miejsca. Do inspekcji sanitarnej wpłynęły dwa wnioski od rodziców z prośbą o interwencję, z tego jeden był uzasadniony. Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości na 34 turnusach, czyli to było około 9% skontrolowanych, ale one dotyczyły takich rzeczy, które można było usunąć w trakcie trwania turnusu, czyli to było brak jakiejś dokumentacji zdrowotnej personelu, niespełnienie wymagań w zakresie żywności i żywienia, tutaj poprawiono to i nadzoru nad jakością wody. Także na szczęście w zeszłym roku takiej sytuacji nie było.
6: Wyniki kontroli kąpielisk można sprawdzić samemu, trzeba wejść na stronę lubuskiego sanepidu i dalej w serwis kąpieliskowy. Przypomnijmy, jeżeli zaniepokoi nas stan wody lub warunki w miejscu wypoczynku, powinniśmy to jak najszybciej zgłosić do odpowiedniej stacji powiatowej.
8: Misiu Szatek, przedszkole Zesubic, najlepszą bezpieczną zerówką w Lubuskiem. Policja rozstrzygnęła turniej, w którym zmierzyło się 12 trzyosobowych drużyn z całego regionu. W środę dzieci odpowiadały na pytania dotyczące bezpieczeństwa. Rozwiązywały zagadki słowno-obrazkowe, prezentowały bezpieczną pozycję żółwia oraz pokonywały przygotowane miasteczko ruchu drogowego. Było o przechodzeniu przez jezdnię, zachowaniu w samochodzie, reagowaniu na nieznajomych czy o korzystaniu z numeru alarmowego 112. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Subic, drugie przedszkole miejskie nr 20 Przyjaciół Przyrody w Gorzowie, a trzecie oddział przedszkolny przy PSP nr 3 w Żaganiu.
0: SK Gorzów.
8: Nowego żłobka w Kostrzynie nad Odrą nie będzie. Za duże koszty budowy, ale też galopujący niż demograficzny. W miarę potrzeb jedna z placówek zostanie przekształcona w tak zwane żłobko przedszkole. Kostrzyński magistrat otrzymał ponad 4 miliony złotych dotacji na nowy żłobek. Miało powstać 60 miejsc dla dzieci. W ubiegłym roku został nawet rozpisany przetarg. Zgłosiły się 3 firmy. Najtańsza oferta opiewała na blisko 12 milionów złotych. Burmistrz Andrzej Kunt podjął decyzję o zaniechaniu inwestycji.
9: To będzie zależało od zapotrzebowania. My oczywiście złożyliśmy wniosek, nawet dostaliśmy decyzję o możliwym dofinansowaniu budowy żłobka. No, tylko to dofinansowanie to zdaje się około 4 miliony złotych, a żłobek, który chcielibyśmy zbudować, no, wynosiłby, kosztować miał być między 11 a 14 milionów złotych. Więc i termin, a przede wszystkim termin narzucony na wykonanie tej inwestycji był naszym zdaniem zbyt krótki, a gdybyśmy nie dotrzymali terminu i zrealizowali inwestycję właśnie w narzuconym terminie, no to groziłoby to koniecznością zwrotu całej dotacji. Natomiast zgodnie z aktualnymi przepisami możliwe jest łączenie przedszkoli ze żłobkami i jak możliwe, że nad taką decyzją popracujemy, zwłaszcza, że znamy tendencje demograficzne. W zasadzie to się już nie mówi o kryzysie, tylko o katastrofie demograficznej. I być może akurat tak się złożyło, że w perspektywie kilku najbliższych lat to na pewno tych dzieci będzie mniej i w przedszkolach. W związku z tym któreś z przedszkoli może przejąć też funkcję żłobku przedszkola, jak to kiedyś bywało, jest to znowu dopuszczalne. A to będzie tylko zależało od tego, czy będzie takie zapotrzebowanie, czy nie.
8: W Kostrzynie w razie potrzeby nowych 50 miejsc powstanie w przedszkolu przy ulicy Osiedlowej.
6: Kolejny fotoradar w Lubuskim. Urządzenie sprawdza, czy nie przekraczamy prędkości w Boleminie. Ma dyscyplinować kierowców w pobliżu szkoły podstawowej. Pomogą ratować życie. 17 lubuskich gmin dostało nowoczesne defibrylatory zewnętrzne. Są łatwe w obsłudze i będą ogólnie dostępne. Urządzenia kupił i przekazał samorządom wojewoda Lubuski.
1: polskie legendy rocka i międzynarodowe gwiazdy disco. Taki muzyczny mix przygotowała Arena Gorzów na nowy sezon, czyli 2026-27. Przedstawiciele areny zaprezentowali część zakontraktowanych wykonawców, wśród nich Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Alphaville. Z polskich zespołów pojawią się Big Cyc, Ira, Róże Europy czy Maryla Rodowicz z koncertem akustycznym. Będą kabarety i Piotr Rubik, który wykona Psał też wrześniowy, mówi Agata Dusińska, prezes Areny Gorzów.
10: To będzie sezon pełen emocji, pełen muzyki, pełen tańca, łączący pokolenia, energetyczny nastrój, więc słuchamy przede wszystkim głosu naszych mieszkańców i tego, co do nas piszą, jak z nami rozmawiają. Brakowało im do tej pory takiej dużej ilości wydarzeń muzyczno-tanecznych, koncertowych. Staraliśmy się w poprzednich sezonach pogodzić z dużą ilością sportu. Teraz oczywiście sport zostaje i on będzie, ale w tych wszystkich, może nie tyle lukach, ale w miejscach, gdzie my mieliśmy możliwość zakontraktować trasy koncertowe różnego rodzaju artystów, zakontraktowaliśmy, więc będzie światowo, będzie energetycznie i będziemy łączyć pokolenia. Już teraz wszystkich Państwa zapraszamy na to super emocjonalne, taneczne show, które będzie się odbywać i w roku 2026, i w roku 2027. A to, co jeszcze powiem, to nie jest koniec tych artystów, którzy będą występować w najbliższym sezonie, z uwagi na to, że my nadal, mój zespół cały, prowadzi rozmowy jeszcze kontraktowe z kolejnymi artystami, ale na tą chwilę jeszcze nie możemy zdradzić szczegółów, a na pewno będzie nadal w stylu tanecznym. I oczywiście we wrześniu zorganizujemy kolejną konferencję, która będzie uzupełniać to sport, czyli o wszystkie wydarzenia, koszykówki, siatkówki i inne, bo to nie tylko to. Więc na pewno jak złożymy cały kalendarz w jedną całość, to się okaże, że naprawdę w Arenie Gorzów co drugi dzień jest prawie impreza masowa. Ja myślę zdecydowanie tak, z uwagi na to, że większość tych wydarzeń jest w sezonie jesienno-zimowym, więc artyści tylko mogą występować w dobrych warunkach, w dobrych halach, dobrze nagłośnionych. Nie zawsze chcą i mogą występować w okresie letnim, więc na pewno to, że Arena Gorzów jest, po prostu przyciąga też bardzo dobrych artystów, światowych artystów. My też pracujemy nad tym, żeby pozyskiwać kontakty do agencji, do artystów, którzy są na topie lub którzy są bardzo historyczni, więc na pewno tak. Przede wszystkim ja zdecydowanie cieszę się na koncert Zadzwońcie po milicję, bo to są czasy mojej młodości. Róże Europy, Chłopcy z Placu Broni, Banda i Wanda. No szanowni Państwo, ja mam wrażenie, że powrócę do swoich wspaniałych lat. Oczywiście nie zabraknie artystów takich jak Maryla Rodowicz, która po prostu też piękny koncert kameralny u nas zagra, akustyczny u nas zagra piękny koncert. No i jak widzicie Państwo, topowe gwiazdy lat 80., tak jak Alphaville. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zatańczcie z nami w tej arenie podczas tych wszystkich wydarzeń. Będzie nam bardzo miło. Tak, nie mogę zdradzać, szanowni Państwo, z uwagi na to, że no, takie są zasady współpracy biznesowej. Dopóki kontrakt nie jest podpisany i nie mamy zgody na ogłoszenie, to nie możemy. Ale tak, dla ludzi młodych również coś będzie. Ciężko znaleźć taki styl, który pomieszać te style, tak? Więc staraliśmy się ułożyć ten program całego tego sezonu w taki sposób, żeby on miał jakieś takie przesłanie. Ja myślę, że kolejne lata przy organizacji możemy zawsze iść w zupełnie inną stronę, żeby właśnie raz do tej grupy trafić, raz do tej. Bardzo dużo czeka nas wydarzeń sportowych, czyli jeżeli wystartuje cała liga siatkarska i koszykarska, no to młodzież na pewno będzie miała tutaj dużo emocji również sportowych.
1: Arena ciągle negocjuje z kolejnymi artystami. Nie zabraknie też innych wydarzeń, jak gala KSW, która cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do tego targi rzeczy unikatowych, minerałów i dużo sportu.
0: SK Gorzów.
8: Nie zapomnij o walizce na dworcu, nie żartuj o bombach na lotnisku. Lubuskie służby przestrzegają dowcipnisiów na wakacje. Chodzi o miejsca publiczne, zwłaszcza te, w których przebywa dużo podróżujących. Zostawiona celowo czy nie, chaos na dworcu kolejowym może wywołać walizka. Podkreśla Grzegorz Ławrynowicz, komendant Lubuskiej Straży Ochrony Kolei.
11: Straż Ochrony Kolei, jak co roku, będzie dbało o bezpieczeństwo osób zarówno korzystających z usług przewoźników kolejowych działających na terenie Rzeczypospolitej, jak również w miejscach służących do obsługi tych podróżnych, czyli dworcach i przystankach. I w tym miejscu właśnie chciałbym przypomnieć o kontroli i pilnowaniu swojego bagażu. Notujemy niestety zwiększoną ilość pozostawionych bagaży, a w dobie zagrożeń dzisiejszych każdy taki pozostawiony bagaż traktujemy bardzo poważnie i osoby powinny sobie zdawać sprawę, a nie zdają sobie z tego sprawy, że jeżeli odstawią, bo nie chce im się dźwigać ciężkiej torby, odstawią sobie walizkę pod jakimś filarem dworca i idą na kawkę na chwilę tylko, wracając po 30 minutach, no mogą zostać obciążone kosztami akcji i ewakuacyjnej oraz kosztami przyjazdu służb odpowiednich do neutralizacji tego pozostawionego bagażu, bo niestety traktujemy takie sytuacje poważnie.
8: Dowcip o bombach na dworcach czy na lotniskach to fatalny i kosztowny pomysł, przestrzega Marek Cebula, wojewoda lubuski.
12: Mamy nieodpowiedzialnych pasażerów, którzy pojawiają się na różnego rodzaju lotniskach, którzy żartobliwie mówią, że w bagażu mam bombę i wydaje mi się, że to jest taki dobry żart. Niestety to nie jest dobry żart. Te wakacje mogą się zakończyć dla tej osoby i dla całej rodziny, z którą podróżuje, gdyż z takich rzeczy nie należy żartować, zwłaszcza w miejscach publicznych, jakimi są lotniska, między innymi.
8: Jeżeli zauważymy niepokojącą sytuację, trzeba reagować i zadzwonić na numer alarmowy 112.
6: 275 tysięcy przekaże Urząd Marszałkowski na realizację 6 filmów, które powstaną w naszym województwie. Urzędnicy zdecydowali się dofinansować m.in. dokument o Wiedźmach z Kolska czy fabułę z Gorzowem w tle.
8: Jazda kulturalna tradycyjnie w wakacje dla dzieciaków, które pozostają w mieście. Gorzowski MCK prowadzi zapisy na 3 turnusy w lipcu. To warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci od 7 do 11 roku życia. Zapisy potrwają do wtorku. Zajęcia odbędą się w amfiteatrze przy Drzymały w dniach 6-10 lipca, 13-17 oraz 20 i 24 lipca. Młodzi ciekawie spędzą czas w godzinach od 10-17 oraz

0: Music News. Tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. W studiu, oprócz oczywiście tych artystów, którzy są rozpoznawalni praktycznie po czasami jednej nutce, po jednym jakimś fragmencie zaśpiewanym, są też artyści, których warto poznawać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj z takim mam do czynienia, chociaż nie do końca z debiutantem. Ale zaraz się okaże, co się kryje pod nazwiskiem i pseudonimem jednocześnie Rembikowski. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć Michał.
0: To wyjaśnijmy w takim razie, bo to nie jest tak, że my się nie znamy. My się już poznaliśmy i to nawet w tym studiu, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak, nie jestem pewien co prawda, czy to było to pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, ale z pewnością był to ten budynek i to miasto.
0: To musiało być to studio. Raczej w tym zwykle nagrywam rozmowy z artystami, ale było to już dawno temu i wtedy byłeś jako wokalista, lider zespołu VHS.
1: Dokładnie, tak. Wcześniej grałem w zespole, no miałem swój jakby zespół i to znaczy swój. Razem z kolegami mieliśmy wspólny zespół, nazywał się VHS, ale ja lubię sobie czasem życie utrudnić i stwierdziłem, że nadszedł taki moment, gdzie warto podjąć jakieś kolejne wyzwanie, takie życiowe i teraz jestem solo, już. Wtedy też byłem, w sensie przyszedłem tu bez kolegów, ale teraz jestem bez kolegów.
0: I tak. Odpowiadasz za siebie tylko.
1: Tak, dokładnie.
0: A wtedy jednak opowiadałeś o pracy zespołowej. Ale to jest tak, że poczułeś, że chcesz iść jakąś własną drogą i nie chcesz z nikim iść na kompromisy i po prostu chcesz robić muzycznie, artystycznie to, co ciebie kręci? Czy były jakieś inne powody? Czy to jest też tak, i to jest drugie pytanie, że zespół VHS przestał istnieć? Czy to jest zawieszenie działalności w tym zespole po to, żeby zrealizować się solo, ale w przyszłości niewykluczone, że dalej będziecie pracować? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawy kulis tej całej historii.
1: To jest po prostu czysta fanaberia. No mówię, jakaś taka potrzeba odświeżenia sobie jakby trochę, nie wiem, życia. Bardzo to brzmi górnolotnie, a jednocześnie trywialnie, ale chyba to był taki główny powód. Po prostu, no mówię, fajnie sobie czasem życie utrudnić, podjąć się nowych wyzwań. Odpowiadając też na drugie pytanie, to nie jest tak, że coś zostało tak definitywnie i dyrektywnie przez kogoś, czytaj przeze mnie, zamknięte. Bo to chyba była taka jakaś wspólna konkluzja po prostu.
0: No to była wasza wspólna decyzja.
1: Tak jest.
0: Jak w związkach często. Tak, okej.
1: Okay. Teraz jest nienawiść, teraz jest po prostu jedno wielkie kłótnie, nie odzywamy się do siebie, żartuję. Żyjemy w dobrych relacjach nadal, chodzimy razem wspólnie czasem na jakieś wyjścia. Jest spoko.
0: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS powoli zaczynała nabierać tempa i rumieńców. Były koncerty i tak dalej, a teraz trochę wróciłeś do początku tej ścieżki, można powiedzieć.
1: Tak, punkt startowy. Jakby wcześniej z VHS to już jakby tak przejść teraz przez analogię na przykład startu samolotu, to byliśmy już na pasie startowym i powoli, prawda, startowaliśmy, a ja teraz jestem dopiero, ruszam tą przepustnicą, jakby w sensie dopiero ruszam na tym...
0: Dopiero przy gejcie jesteś.
1: Nawet,
0: no właśnie. Okej, okay, ale słuchaj, powiem ci, że przy całkiem dobrym gejcie, jakby naprawdę, to nie jest jakieś tanie lotnisko, wiesz, nie daleko realne. Po prostu od miasta, tylko rzeczywiście zaczynamy od, wiesz, dużego lotniska i portu lotniczego już, który ma renomę, bo pierwszy choćby singiel, który się ukazał pod tytułem Za blisko, brzmi moim zdaniem doskonale, no ja się od niego uzależniłem i też dlatego bardzo chciałem cię tutaj spotkać, żeby trochę o tej piosence opowiedzieć. Ta piosenka już ma parę ładnych tygodni, ale trochę przy niej się zatrzymajmy. Dlaczego to właśnie jest pierwszy kawałek, pierwsza odsłona tej drogi pod hasłem Rembikowski?
1: Jest taka, jaki bym chciał, żebym był postrzegany być może przez ludzi, w sensie i taki, jaki faktycznie jestem. Czytaj trochę taki, tak mi się wydaje, znowu to jest moja opinia, na moje przekonanie na temat siebie, że trochę taki dychotomiczny z jednej strony, z drugiej strony taki chyba dość intymny, taki mam wrażenie, że ten utwór jest raczej intymny, opowiada o intymnych uczuciach, intymnych wrażeniach dotyczących jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, w sensie też romantycznej. Mówiąc bardzo wprost, jest to utwór o posiadaniu, tak to się nazywa, tak fachowo, prawda, unikowy styl przywiązania i jakby te słowa, które są tam zawarte, w pewien sposób obrazują te emocje, które się pojawiają u osoby, która taki styl po prostu posiada. No, Tak, o tym jest za blisko właśnie, bardzo mówiąc wprost.
0: Słowo intymny bardzo dobrze tu mi też pasuje, bo mam wrażenie, że ta piosenka najlepiej brzmi, kiedy słucha się jej na słuchawkach, troszkę zamkniętym w swoim jakimś tam świecie, że jakoś tak najlepiej mi się ten numer sprawdza. Nie wiem, czy ty testowałeś tę piosenkę w różnych okolicznościach, ale dla mnie...
1: W ogóle jej nie słuchałem.
0: A, w ogóle?
1: W ogóle.
0: Nie, czyli rozumiem, że u ciebie praca wygląda tak, że jak już oddasz, nazwijmy to brzydko, produkt, czyli gotową piosenkę, zamkniesz pracę nad nią, to już nie wracasz do niej.
1: Absolutnie. I w ogóle też na etapie jakby tworzenia, to po prostu nagrywa głos i zostawiam to, po prostu wysyłam tam do miksu, mówię, proszę, będę wdzięczny, jeśli się tym pan zajmie, i potem już tego nie słyszę, nie, wolę nie wracać. Żartuję, oczywiście, że słucham.
0: Właśnie trochę zacząłeś widzieć pewnie przerażenie w moich oczach, bo ja sobie pomyślałem, Jezu, jak to? Oddajesz swoją twórczość, rozumiem, jakiemuś tam producentowi i tak dalej, to jest normalne, że on tam dba o to, żeby całościowo to brzmiało potem fajnie, ale jednak większość artystów zawsze do tej ostatniej kropki pilnuje tej piosenki, żeby tam mu nic nie spartolili czasem.
1: Nie, no ja też, żeby nie było. Jak też właśnie jest etap miksu, to ja lubię sobie tego posłuchać pewnie ze 100 razy i jakby zrobić taką litanię próśb, prawda, bardzo takich, mam wrażenie, że empatycznych. Oczywiście to nie jest jakiś znowu taki dyrektywny język, że to trzeba zmienić to i tamto, tylko taka zawsze uprzejma prośba, jakby się udało tutaj może coś jeszcze przekształcić, żeby to brzmiało jak X, to jakby ja w ten sposób gdzieś tam te refleksje przekazuję. I słucham tych piosenek, oczywiście, że słucham. A za blisko też, było takim utworem intymnym, taki wydaje mi się, że z jednej strony też, w sumie z drugiej lub z trzeciej, mam takie wrażenie, że te emocje, które są tam pokazane, czy takie przemyślenia, czy jakieś przekonania, to one są takie dość potencjalnie wstydliwe, w sensie na co dzień, jak człowiek ma dojść do wniosku, że jest trochę skrzywiony, a wydaje mi się, że każdy gdzieś będzie miał jakieś takie, nazwijmy to, dysfunkcje w funkcjonowaniu, nie tylko w relacjach romantycznych, ale w ogóle, to mimo wszystko jakby pokazanie tego, tak rozerwanie koszuli po prostu jak Rejtan, pokazanie jestem taki, jest takie szczere po prostu, że ludzie to, mam wrażenie, że lubią, gdy ktoś tak...
0: Oczywiście, mówi, że tak. No wiesz, no muzyka najlepsza jest, kiedy jest szczera, a kiedy jest szczera, no to dla artysty jest obnażająca w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli śpiewa o sobie, albo takich swoich przemyśleniach i przeżyciach, nie jest reporterem jako twórca, tylko bardziej podmiotem, o.
1: Tak, i w ogóle mam taką refleksję, że na przykład, kiedy człowiek się styka z tym, że ktoś bardzo bezpośrednio mówi o tym tekście, raz miałem taką sytuację dotychczas w związku z Za blisko, że jakby ktoś chciał to w jakiś sposób omówić, ktoś, kogo za bardzo nie znam, na Instagramie, to jakby się czułem nagle tak jakby skonfrontowany, właśnie człowiek się czuł trochę taki nagi, co jest mega dziwnym uczuciem, bo na co dzień mam wrażenie, że człowiek sobie tworzy jakąś taką podwójną szklaną szybę pomiędzy sobą a tym utworem, że z jednej strony wie, jakby to był celowy, niewykalkulowany, ale no taki zabieg, żeby pokazać, faktycznie siebie obnażyć, a z drugiej strony, kiedy ktoś ci pokazuje, że dostrzega to obnażenie i jakby konfrontuje cię z tym, to jest to takie trochę onieśmielające, ale też fajne mimo wszystko.

0: To jest piosenka pod tytułem Za blisko, której oczywiście można sobie posłuchać, bardzo polecam. Natomiast wiem, że tak naprawdę tuż za rogiem już się czają kolejne single, także ten projekt pod hasłem Rębikowski nabiera rozpędu i powoli od tego gate'u się będzie odklejał i powoli rzeczywiście będzie wyruszał na ten pas startowy.
1: Oby było jak najwięcej tych pasażerów oczywiście. Tanie są bilety, żeby nie było.
0: Próg wejścia nie jest taki wysoki, dokładnie. Wystarczy włączyć i posłuchać i tam zasubskrybować kanały wszelkie, jeśli chodzi o Rębikowskiego. No dobra, to ten nowy singiel, który nadchodzi, będzie się różnił od Za blisko? Czy to będzie jakaś trochę inna odsłona twojej twórczości i twojego oblicza jako artysty? Czy jednak idziesz jakimś takim, powiedzmy, tym samym sznytem trochę? O.
1: Wydaje mi się, że... Znaczy znowu, mówiąc otwarcie, temat nadal będzie dotyczył relacji romantycznych, gdzieś tam relacji takich bliższych. Aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś inną propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
0: Tak, ja słuchałem, tak. Ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał. Ale...
1: A szkoda? Nie żartuję, że...
0: Ale słowo Friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
1: Tak?
0: Sfriendzonować kogoś to tak... Ja parę razy byłem sfriendzonowany i to jakoś tak, wiesz, nie wspominam tego za dobrze. No bo jak tobie zależy na kimś i chciałbyś być kimś więcej niż przyjaciółmi, a ta druga osoba uważa, że możemy zostać co najwyżej przyjaciółmi. Przyjaźń to jest duża rzecz, ale jednak w tej sytuacji
1: za mała
0: wchodzenie we friendzone nie jest najlepsze, no.
1: No, to prawda. A żeby nie było to tym razem, to nie jest... W tej piosence to nie podmiot, czytaj w domyśle, ja jestem tą osobą friendzonującą, tylko ja zostaję sfriendzonowany, więc są te raczej, znowu, te osoby, które były we friendzonie, może będą w stanie się z tym jakoś utożsamić, z tym, co tam jest zawarte, bo zgodzę się, pełna zgoda, to nie jest przyjemne uczucie być sfriendzonowanym, no ale też wydaje mi się, że to zjawisko relatywnie powszechne, plus minus każdy gdzieś tam mógł się czasem zawieść, mógł liczyć na coś więcej od tej drugiej strony, a skończyło się na tej wielkiej rzeczy, jaką jest przyjaźń. Aczkolwiek niewystarczająco wielki zapewne dla tej osoby, która by chciała coś więcej. Jest to numer, jeśli chodzi o tak od tej strony muzycznej, chyba utrzymany trochę w klimatach częściowo w latach 80., ale nie tak jakoś mega bardzo. I to będzie drugi singiel. Mam nadzieję, że się spodoba też.
0: Oby. A potem już w kolejce zaraz kolejny. Kolejnego też już słuchałem, od razu powiem. I ten trzeci to jest taki chyba najbardziej wakacyjny, mam wrażenie. On ma taki letni vibe'ik,
1: tak,
0: troszeczkę.
1: Ten trzeci singiel faktycznie wydaje mi się, że może dobrze współgrać z tym letnim klimatem, dlatego czekamy jeszcze do lata. Mamy jeszcze wiosnę.
0: Oczywiście. Więc jest już plan. Jeden singiel jest, drugi za chwilę, trzeci za kilka chwil, powiedzmy. I co? I twój żywioł to koncert? Koncerty, czy niekoniecznie?
1: Jezus, bardzo. Lubię. W sensie jeszcze sam nie grałem jako Rębikowski koncertów. I jakby znowu to pewnie będzie znowu takie zetknięcie się z czymś, czego człowiek nie zna i nie doświadczył, bo czym innym mimo wszystko były te koncerty, w których jakby tym całym podmiotem był zespół na scenie i było się tak naprawdę składową tej całości, a tutaj jakby jestem jednocześnie i składową, i całością. Przynajmniej, znaczy nie, no też będą jakby ludzie, którzy ze mną będą grać.
0: Ale ta odpowiedzialność znowu spoczywa na tobie głównie.
1: Tak, i to jest mega, z jednej strony mega mnie to jara, a z drugiej bardzo stresuje, ale wierzę, że to, że po prostu człowiek w oparciu o doświadczenie polubił to, to mimo wszystko ten element stresu, który się pojawia, gdy myślę o tym szyldzie Rębikowski, to że on nie będzie jakiś taki bardzo... jak to się mówi, że coś mnie bardzo, taki ściskający, taki, po prostu już nie będę w stanie, nie wiem, zapomnę tekstu, chociaż to pewnie tak się czasem człowiekowi może zdarzyć.
0: Oczywiście.
1: Tak, ale jestem, i tak, mimo wszystko głównie jestem podjarany tym,
0: dobrze,
1: tą wizją.
0: No to jest najlepsza emocja tak naprawdę, kiedy się zaczyna jakiś nowy rozdział, jakieś nowe wyzwanie się podejmuje. Gdyby było inaczej, to by to nie był dobry objaw, więc bardzo się cieszę, niech ten ogień w tobie będzie cały czas.
1: Tak, aż parują mi, dobra, nie będę kłamał, nie parują mi teraz szybkie od okularów, ale czuję, że mam gorączkę.
0: Mam nadzieję, że to tylko taka emocjonalna i mnie nie zarazisz czymś. O, oprócz miłością do swojej muzyki, bo tym oczywiście można zarażać. I mamy nadzieję, że wy też się zarazicie. Rębikowski, jeszcze raz powtarzamy, to jest w ogóle też duża odpowiedzialność, żeby pod własnym nazwiskiem już teraz występować, bo nazwisko ma się jedno, więc to też duża rzecz.
1: Tak, chociaż nie myślałem nad zmianą. Teraz jakbym to powiedział, to pewnie rodzice by się obrazili, że myślałem nad zmianą nazwiska. Nie myślałem...
0: ale mogłeś sobie wybrać zupełnie inny pseudonim. I w razie czego, gdyby coś tfu-tfu nie poszło tak, jakbyś chciał, zawsze mógłbyś zmienić pseudonim. A teraz to już wiesz, mleko się rozlało.
1: Tak jest, jest model wybrany już, prawda, samolotu, Rębikowski, linie lotnicze Rębikowski.
0: Boarding rozpoczęty, także słuchajcie, sprawdzajcie single Rębikowskiego. Na razie ten jeden pod tytułem Za blisko, ale za chwilę już dołączy do niego drugi pod tytułem Friendzone.
1: Całkiem możliwe, jeszcze, bo ten tytuł nie jest jeszcze tak oficjalnie wybrany, dlatego ja pytałem, czy twoim zdaniem to jest dobry tytuł.
0: A, okej, a to się decyduj, bo premiera z tego, co wiem, zaraz. To no dobra, ale to jak sobie znajdziecie, to wam wyskoczy też potem drugi singiel.
1: Tak
0: jak
1: jest.
0: Będzie miał inny tytuł, to o nim też rozmawialiśmy.
1: Tak jest, no jakby będzie wybór spośród dwóch, gdzie wiemy, że jeden się nazywa Za blisko, także łatwo będzie wykluczyć i wybrać ten odpowiedni wariant.
0: Dokładnie, to nie będzie jakaś trudna zagadka chyba. Bardzo ci dziękuję. W takim razie to życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
1: Bardzo dziękuję. Przepustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję, Michał, serdecznie za zaproszenie. I co? I pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
0: Tak jest. Oczywiście, że tak. Na pokładzie. Na razie.
1: Pa.
0: Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premierę opolskie, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczności, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie.
2: No nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole. Naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia. I takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem. Więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim. To znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki drugiej zresztą u siebie w domu.
0: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
2: Kocham oba te kraje, naprawdę. Tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu Bridge'a, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie, kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami. ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
0: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje. I to jest w ogóle debiut.
2: Tak.
0: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
2: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to mógłbym powiedzieć 3 lata. Ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, 1,5 roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz, co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Deleyaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko nie tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Deleyaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, 3 jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły 3 jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to 3 jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynie albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no a ty go masz właśnie.
0: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak. Jak się okazuje. pokazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
2: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował. Te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, nie jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo, niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces czy porażka. Oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu, byłem dzieciakiem, pierwsza piosenka, jaką napisałem. Teraz debiutuję swoją debiutancką płytą i
0: super.
2: No, i się cieszę.
0: Bardzo dobrze. Jesteś chyba, znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż no, super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać. Yes. Ale widocznie tak musiało być.
2: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
0: Ledwo śmieję człowiek zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
2: Tak, oczywiście.
0: Sargis w studiu Radia SK. Po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
2: Tak, słyszałem.
0: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
2: Tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby tu zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja. Czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie. Bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i dostrzegam jedną często wadę, że często inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, nie mówię o Polsce, tylko ogólnie na Eurowizji się tak robi, inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, żeby artysta miał piosenkę napisaną z światowymi producentami, często ze Szwecji, ludźmi, którzy odpowiadają za wiele wygranych piosenek w Eurowizji, ale nie skupia się na tym, że ten artysta musi ją obronić, czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują. Fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam i tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie, gdzie ja zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
0: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
2: Nie wiem kiedy, bo no czekam, znaczy czekam, to nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł. Oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
0: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję. Jeszcze żadnej deklaracji nie ma, oprócz tej, że chciałby. Ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
2: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, w 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła. No już można ją zamawiać w stałej
0: super
2: sprzedaży. Więc
0: gratuluję zapraszam ci tego. Wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
2: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest proste.
0: Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
2: Michał,
0: tego ci bardzo
2: nigdy
0: serdecznie
2: tak
0: życzę.
2: O! Nigdy.
0: Nie jeden już tak to mówił w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych rzeczy w życiu zawodowym, prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia i zapraszam.
0: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
3: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
3: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
4: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
5: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift, Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak. Say you remember me, standing in a nice dress, da, da, da. I to było dla mnie tak, tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest właśnie, jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco i ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 1983 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Shura, Shura. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten sposób. Wzoru błahy.
2: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know, Mario.

Pójdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synthpopowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Pink.

0: lepszego. A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: ...za uwagę. Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
0: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
0: Takiego budowania zaczyna, piosenki tak, po
3: to jest
0: kolei.
3: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
2: SK Music News.
0: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
4: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
5: O,
4: Margaret,
5: dobry początek.
4: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
6: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
5: Od kilku lat.
6: Od kilku lat, tak. Po prostu.
4: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
5: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
6: Tak.
5: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
6: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
5: Takie wyczekane dziecko nasze.
6: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
4: Mhm. Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
5: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No, tak.
6: Tak, no, ale powiedzmy, no, kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
5: Ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
4: swoją
5: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
6: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie po środku, czy nie.
4: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
5: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
4: Sięgał gdzieś do jakiejś
5: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
6: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
5: A tak, tak, pozdrawiamy.
4: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
5: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po no takim harmidrze, to...
6: W pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
5: Tak,
6: czuję się dobrze.
5: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
4: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę bo może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę. Ale taką, która daje ci spokój.
6: Tak, tak, tak, tak.
5: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
6: Zabawne, bo my w ogóle ostatnio
5: tym gadaliśmy.
6: No
5: właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
6: No my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
5: Nie
6: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
5: A za chwilę
6: zjazd.
4: Powrót do rzeczywistości.
6: Zjazd.
5: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
6: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
5: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? No tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
4: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem. Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
5: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności i to jest takie przejście.
4: Wracasz.
5: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
6: Oh, wow.
5: No.
6: Nigdy tego nie robię od razu.
5: Regulacja. Nie.
6: Kurde.
5: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
6: Naprawdę?
5: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
6: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
5: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
6: Tak,
5: stojąca
6: tak,
5: stylizacja.
6: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
5: A ty masz jakiś taki?
4: Suszarka.
6: Dziękuję.
5: No już wiemy, nie, no cała tak, Polska sobie.
6: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
4: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować. Tak, byleby szybciej tak wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
1: Dobra.
4: Zobaczymy, czy się zgodzicie. Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
1: Green.
4: Gosia się skrzywiła, nie wiem, ja czy widziałeś.
6: Bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
4: Ale to nie ty, to ten, kto
1: ale to miłość twoja, nie?
6: Ojejku, tak często pisaj na mnie?
1: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
6: A ja daj ta spokój.
1: A, zgadamy jutro.
6: Znaczy nie, no bo dwa razy dziennie aż?
1: No dzień znaczy, dobry i dobranoc.
4: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
1: Tak.
6: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
1: Tak. W komunikacji,
6: to prawda.
4: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
6: No to masakra.
1: Tak, tak
4: się czyli jak zgadacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę wyłownie na Gosię, bo to może być
1: chyba
4: o tobie.
1: Gosia.
6: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. Nikt tam. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
4: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
6: tak,
4: u ciebie.
6: Ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
1: Okej.
6: Okay.
1: Jakie było pytanie?
4: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
1: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
4: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
1: Na luzie.
6: Trzeba
1: robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
4: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
1: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
4: testują jakieś, troszeczkę.
1: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
6: Tak, ja też nie.
4: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
1: No właśnie, no i pewności.
4: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
1: Tak.
4: Takie. Nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
1: No luz.
6: Jaki luz? Że
1: red flag taki.
6: No kurde, no to nie. Nie, u mnie trzeba udawać.
1: No a co
6: udawać.
1: Powiedział Piotrek?
6: Nie, Piotrek kocha ten numer.
1: No.
6: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
1: Okej.
6: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
1: Jak, on ci puszcza swoje.
6: Tak, mówię, fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
4: Przekonująco zabrzmiało.
1: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
6: Ja obrażona.
1: Tak?
6: Tak, ja obrażona.
1: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
4: No to liczyłam właśnie.
6: Nie ma takiej opcji, mordo.
1: Nie ma takiej opcji.
4: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
1: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
4: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
1: tak,
4: rozumiem,
1: ale
4: że nawzajem.
1: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
6: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
1: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
6: to
1: ponownie,
6: chce,
1: nie?
6: Się chce,
1: no
6: tak.
1: Bo są takie współprace, że...
4: Odchodzić,
1: dobra, fajnie,
4: dziękuję.
1: Że jest efekt, dziękuję, never again.
6: Tak.
1: No, a my tutaj, poza tym, że no,
6: no
1: ciężko pracowaliśmy, ale...
6: My tutaj sobie po prostu
1: ale,
6: zbieramy, wiesz, no...
1: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat i jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc
5: tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że i takie chęć,
6: zielone
5: nie?
6: Światło,
5: że
6: no.
5: Zielone światło, po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach kwiat, a to...
6: Czekam na
4: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
6: Tak, tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już, w kolejce czeka.
4: No. My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
5: Później ci opowiem.
6: Bo jak nie, to się obrazimy.
5: No właśnie.
4: To red flag.
5: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
4: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
5: Dziękujemy. Dziękujemy.
4: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostało.
5: We hope so. Mamy nadzieję.
4: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
0: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość. Wpiszcie hasło

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego się budowania zaczyna, piosenki
1: tak,
2: po kolei.
1: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak... Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy

Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20 Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia Eska wskoczył Kygo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a Eska będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej 20 zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na eska.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem Eska. 9:02. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane 4 pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buren. Mati Fuczyło. Się przedstawił 2 razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio. To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: To Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest Eska, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
12: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. I 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z Was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od Was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać te wejściówki? Mm-hmm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Okay. Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy w poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tuliś, albo kiedy Jessie woła Jolole Hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: To będzie ostatnia reklama. Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo. Aktywnie i z klimatem.
9: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
0: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
4: I po reklamie.
1: Gorzów na czasie.
10: Niedzielę można spędzić atrakcyjnie w Wawrowie i w Santoku. Ciekawe propozycje. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Na Marinie, nad Wartą, kolejna edycja Slow Santok Wine and Food Festival. Od godziny 12 możliwość skosztowania historycznych trunków. No oczywiście będą też smaki kuchni marchińskiej, przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Natomiast w Wawrowie szykuje się rodzinny festiwal słowiańskiej kultury Kupała. Przy ulicy Leszczynowej będzie się działo.
11: Muzyką się żyje.
10: Eskopal. Przy ulicy Leszczynowej będzie się działo.
11: Muzyką się żyje.
12: Eskopal, letnia trasa koncertowa jedzie dalej.

0: Dali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Singiel Później Ci opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie w tej sprawie. Piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Sia, The Weeknd, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut i w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
13: I po reklamie.

0: Gips i Kukoni, ty masz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eskit od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SK Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe. W Radiu SK ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać SK, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać SK, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz mówię, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
19: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheerani, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo. Aktywnie i z klimatem.
9: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
8: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
10: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam Was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne, certyfikowane składniki sprowadzane prosto z Włoch. Gwarantuję doskonały smak, świetny klimat i najwyższą jakość. Przyjdźcie koniecznie i sprawdźcie sami pizzę i makarony. Mamma mia! Restauracja Amici. Czekamy na Was. Buon appetito!
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Gorzów na czasie.
23: Toy Story 5 w gorzowskich kinach. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o te szczegóły. Nowe przygody znane już ekipy. Chudy, Jesse znów będą musieli podjąć wyzwanie, bo rodzice Bonnie kupili tablet Lilypad. Gadżet, który zagarnia całą uwagę dziewczynki. Kowbojka Jesse, no i cała ekipa rusza na ratunek. Premiera pod patronatem Eski, a u nas możecie posłuchać Toy Story Radio, które czeka na Was w apce Radia Eska.
24: Muzyką się żyje.
25: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
26: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? a powinniśmy być cały czas tam.
25: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
0: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
26: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
25: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym Messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I

0: Gomez z Killem with Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć, tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać i właśnie, może to zróbmy, spełnijmy marzenie, Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, okay, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
9: I po reklamie.

0: to Ale Farben, René Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... prawie kubek zbiłem, ale widzisz? Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: O, bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: Krzyczał.
1: No, nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczyk? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie
0: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. Łukasz zadba o hity.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Warto wyjść z domu w najbliższy weekend, bo wartownia się zaczyna. Na początek w piątek Bonson, I Got You i DJ Serio 9-2. W sobotę Matt Bukowski, Drilla i do tego stand-up Bartosza Zalewskiego. Na Starym Rynku Dobry Wieczór Gorzów. W sobotę Rasta, Fajrant i w niedzielę Justyna i Dario Easy Doris. Lato w Gorzowie wspierają SC Johnson, Legan, Kostrzyńsko-Słubicka, Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA. Pamiętajcie, że warto.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
14: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
15: Takiego budowania piosenki po kolei.
14: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
13: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, Czy chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
16: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
17: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
16: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
17: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
13: Singiel Później ci opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już po lecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer 1 gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego 4 pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie, w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten hit oponował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: To będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między innymi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Praca, dom, obowiązki. A twoje ciało? Daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726 478-875. Ian and Green. Znajdź swój moment regeneracji. To będzie ostatnia reklama.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak szczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego, cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale i leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: I po reklamie.
8: Gorzów na czasie. Polskie legendy rocka, międzynarodowe gwiazdy disco oraz zespół, który pokochali Polacy w latach 80. To wszystko w ciągu najbliższych miesięcy w Arenie Gorzów. Wojtek Hańczuk, mam dla Was trochę szczegółów. Ci, którzy uwielbiają disco, na pewno doskonale pobawią się na koncercie Bad Boys Blue No Mercy. Wystąpi także legenda lat 80. Alphaville. Nie zabraknie również polskich akcentów. Ira, chłopcy z Placu Broni, sztywny Palazzi. Szczegóły na stronach internetowych Areny.
9: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
10: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
9: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
11: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:02, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, ute, papa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody, rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, Bajka. By poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno. Dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Alex Warren w Radio SK. Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony Ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny. Radio SK.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
4: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
3: Projekt współpracujący.

0: trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa małopolska tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
1: 3, 2, 1, start!
2: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
3: Jak tam było na trasie?
4: Dobrze.
0: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz eskowy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
5: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zdujczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

i się można bujać za kółkiem. Dla wszystkich w trasie, dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia, słuchajcie. Bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
21: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosówki i po 16 wysyłam was do kina.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Warto wyjść z domu w najbliższy weekend, bo wartownia się zaczyna. Na początek w piątek Bonson, I Got You i DJ Serio 9-2. W sobotę Madbukowski, Drilla i do tego stand-up Bartosza Zalewskiego. Na Starym Rynku Dobry Wieczór Gorzów. W sobotę Rasta, Fajrant i w niedzielę Justyna i Dario Easy Doris. Lato w Gorzowie wspierają SC Johnson, Legan, Kostrzyńsko-Słubicka, Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA. Pamiętajcie, że warto.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika i Farmaceutyka S.p.A.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Gorzów na czasie.
23: Gorzowska wartownia dla młodych w wakacyjne piątki. Zaplanowano 5 wydarzeń w formule 15+. Pierwsza impreza w piątek po zakończeniu roku szkolnego. Nad Wartą przy Wale Okrężnym wystąpią na scenie głównej Fabijański, Fafaku, a w namiocie odbędzie się szkolna dyska 2001. Kolejne koncerty dla osób niepełnoletnich odbędą się 17 lipca Karam, Pitch Racer, 31 lipca Pich, Sojna, Number, 14 sierpnia Faktoja oraz 28 sierpnia. Szczegóły na Facebooku wartowni.
24: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
25: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów, kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
24: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. W faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
0: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego takie bilety wam się po prostu należą. Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16:01.

0: Dwójka i Tipery w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. No jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
9: I po reklamie.

Radio SK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: to promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No sprytnie.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
16: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny, nigeryjski książę?
17: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
18: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726 478 875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
6: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
5: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
7: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc znowu fajna atmosfera jest.
8: Przyjeżdżam z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
5: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
9: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu jest dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17. Jeśli

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim millennialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4. odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: I to jest piękna gra!
17: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak, wiedziałem!
17: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu. A jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup.
5: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.
9: Gorzów na czasie.
10: Po raz 6 w Gorzowie w lipcu. Od nowa festiwal w amfiteatrze. Kto wystąpi? Wojtek Hańczuk. Oto trochę szczegółów. Cortez, czyli prawdziwa legenda polskiej muzyki. Później Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz, wokalistka Kwiatu Jabłoni w swojej solowej odsłonie. A na koniec Igo w ubiegłym roku rozgrzał publiczność. W tym roku pewnie będzie podobnie. To wszystko w lipcu w amfiteatrze. Od nowa festiwal. Tam też szukajcie szczegółów.
11: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: I po reklamie.
4: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: S Gorzów. Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Music News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
1: Takiego budowania piosenki po kolei.
3: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
2: SK Music News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
4: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
5: O,
4: Margaret,
5: dobry początek.
4: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
6: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
5: Od kilku lat.
6: Od kilku lat, tak. Po prostu.
4: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
5: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
6: Tak.
5: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
6: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
5: Takie wyczekane dziecko nasze.
6: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
4: Mhm. Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
5: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
6: tak. Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kochał w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
5: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
4: swoją
5: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
6: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
4: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
5: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy tu właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych I to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
4: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
5: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
6: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
5: A tak, tak, pozdrawiamy.
4: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
5: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po no takim harmidrze, to...
6: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
5: Tak,
6: czuję się dobrze.
5: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
4: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi.
5: Tak.
4: Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc,
5: fajny.
4: A potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
6: Tak, tak, tak, tak.
5: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
6: My w ogóle ostatnio tu gadaliśmy.
5: No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
6: No my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
5: Nie
6: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
5: A za chwilę
6: zjazd.
4: Powrót do rzeczywistości.
6: Zjazd.
5: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, tak. Ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
6: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
5: No my po prostu, no 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia i Lomasz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
4: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem. Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
5: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
4: Wracasz.
5: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
6: Oh, wow.
5: No.
6: Nigdy tego nie robię od razu.
5: Regulacja. Nie.
6: Kurde.
5: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
6: Naprawdę?
5: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
6: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
5: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
6: Tak,
5: stoją
6: tak,
5: te stylizacje.
6: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
5: A ty masz jakiś taki...
4: Suszarka.
6: Dziękuję.
5: No już wiem,
6: no
5: cała
6: tak,
5: Polska
6: tak,
5: sobie.
6: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
4: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byle szybciej tak. Wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
5: Dobra.
4: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
5: Jestem dobry.
4: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
5: Green.
4: Gosia się skrzywiła, nie
6: bo
4: wiem,
6: ja
4: czy widziałeś.
6: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
4: Ale to nie ty, to ten, kto
5: ale to miłość twoja, nie?
6: Ojejku, tak często pisać na mnie?
5: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
6: A ja daj ta spokój.
5: A, zgadamy jutro.
6: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
5: No dzień dobry i dobrano.
4: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
5: Tak.
6: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
5: Tak. Komunikacja,
6: to prawda.
4: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
6: No to masakra.
5: Tak, tak
4: się czyli zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu wymownie na Gosię, bo to może być
5: chyba
4: o tobie.
6: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. Tam, bo, i my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
4: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
6: tak,
4: u siebie.
6: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
5: Okej.
6: Okay. Tak mamy.
5: Jakie było pytanie?
4: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
5: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
4: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
5: Na luzie.
6: Przecież też.
5: Trzeba robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać, w sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
4: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
5: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią
4: testują jakieś, troszeczkę.
5: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
6: Tak, ja też nie.
4: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
5: No właśnie, no i pewności.
4: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
5: Tak.
4: Takie. Uf. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
5: No luz, no.
4: Co? No luz, ale luz, no luz,
6: no luz. Jaki luz?
5: Red flag taki.
6: No kurde, no to nie. Nie, u mnie trzeba udawać.
5: No a co powiedział Piotrek?
6: Nie, Piotrek kocha ten numer.
5: No.
6: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
5: Okej.
6: Ale to działa w dwie strony, ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
5: Jak, on ci puszcza swoje.
6: Tak, mówię, o, fajnie, no, fajny dzień, będziesz w studio.
4: Przekonująco zabrzmiało.
5: Tak, nie no, chciałem powiedzieć, że...
6: Ja obrażona. Ja, tak? Tak, ja obrażona.
5: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
4: No to liczyłam właśnie.
6: Nie. Nie ma takiej opcji, mordo.
5: Nie ma takiej opcji.
4: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
5: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
4: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
5: tak,
4: rozumiem,
5: ale
4: że nawzajem.
5: Tajemnie, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
6: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
5: ale
6: osobowościowo...
5: Też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
6: to
5: ponownie,
6: chce,
5: nie?
6: Się chce,
5: no
6: tak.
5: Bo są takie współprace, że
4: odchodzić,
5: dobra, fajnie,
4: dziękuję.
5: Że jest efekt, dziękuję, never again.
6: Tak.
5: No a my tutaj, poza tym, że no,
6: no
5: ciężko pracowaliśmy,
6: sobie
5: ale...
6: zbieramy, wiesz, no...
5: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk i nawet te wiadomości i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat i jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie chęci,
6: zielone,
5: nie?
6: Światło,
5: że
6: no.
5: Zielone światło. Mm-hmm. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
6: Czekam na
4: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
5: No.
6: Tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. Kolejce czeka.
5: No.
4: My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
5: Później Micio.
6: Bo jak nie, to się obrazimy.
4: No właśnie. To red flag.
5: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
4: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
5: Dziękujemy.
4: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
5: We hope so. Mamy nadzieję.
4: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
1: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.
2: SK Gorzów News.
0: W magazynie tematy wakacyjne między innymi o tym, dlaczego nie warto zostawiać walizek na dworcach, ale także o wakacyjnej propozycji z wojska. Zajrzymy także do Kostrzyna i pogadamy o tym, dlaczego zrezygnowano z budowy żłobka. Będzie również o kontrolach, które na lubuskich kąpieliskach przeprowadzi sanepid. To gorzowski magazyn informacyjny w Radiu SK. Poprawia się stan nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. 16-latka odzyskała przytomność i nie jest już na oddziale intensywnej terapii. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Nastolatka jechała bez kasku i po wypadku z poważnymi urazami głowy trafiła do szpitala. Sanepid szykuje się na wakacje. Wkrótce ruszą kontrole kąpielisk i miejsc wypoczynku w lubuskim. Zgłoszonych w tym roku do użytkowania będzie 28 kąpielisk w całym województwie. Do tego dojdzie kilkanaście miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. W ubiegłym roku było ich 13. Sprawdzane będą także obozy czy ośrodki wypoczynkowe. Jak podkreśla Jolanta Musiała, zastępca lubuskiego inspektora sanitarnego, w ubiegłym roku nie było konieczności odwoływania żadnego turnusu.
7: Działania inspekcji sanitarnej będą prowadzone wielotorowo, tak jak co roku. Będą to zarówno kontrole kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli, będzie to badanie wody w tych kąpieliskach, ale także sprawdzanie stanu sanitarno-higienicznego infrastruktury. Informacje o stwierdzonych, czy to badaniach wody, czy właśnie jaka jest infrastruktura, są zamieszczane w ogólnie dostępnym internetowym serwisie kąpieliskowym. Kolejne działania to kontrola wypoczynku, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Będziemy sprawdzać podczas kontroli właśnie obiekty, w których ten wypoczynek się odbywa, ale także czy zapewniona została opieka medyczna dla dzieci i jakie jest wyżywienie. Pion żywności będzie oprócz tych standardowych, całorocznych kontroli prowadził kontrolę obiektów takich sezonowych, zwłaszcza tworzonych w miejscowościach turystycznych. Będziemy sprawdzać, czy infrastruktura tych obiektów pozwala na bezpieczne, higieniczne przygotowanie żywności. Będziemy badali owoce sezonowe, lody i wody mineralne. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości oczywiście będziemy prowadzić postępowanie egzekwujące poprawę, tak aby wakacje po prostu były bezpieczne. No i nie zapominajmy, że inspekcja sanitarna to także edukacja i promocja. Będziemy obecni na piknikach, mediach społecznościowych i odwiedzać będziemy również miejsca wypoczynku. I tak dla przypomnienia będziemy mówili o tym, jak bezpiecznie zachowywać się, jak można zabezpieczyć się przed zagrożeniami związanymi czy to z kąpielami słonecznymi, czy z zagrożeniami od kleszczy, czy jak zabezpieczyć się przed podróżą za granicę, przed chorobami egzotycznymi, czyli o szczepieniach. I inspekcja sanitarna, można zgłaszać tutaj jakieś uwagi czy interwencje poprzez internetowy system SEPIS. Tak? Na każdej stronie internetowej jest przekierowanie, gdzie można po prostu te interwencje zgłosić i są też telefony alarmowe 11 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, całodobowe i stacji wojewódzkiej. 10 dni przed otwarciem kąpieliska czy miejsca do kąpieli, tak? 10 dni organizator przeprowadza takie badania, później w zależności od tego, jak długo będzie takie miejsce działało, to jest nawet trzykrotne.
8: tak? W ubiegłym roku takie zdarzenie nie miało miejsca. Do inspekcji sanitarnej wpłynęły dwa wnioski od rodziców z prośbą o interwencję. Z tego jeden był uzasadniony. Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości na 34 turnusach, czyli to było około 9% skontrolowanych, ale one dotyczyły takich rzeczy, które można było usunąć w trakcie trwania turnusu, czyli to było brak jakiejś dokumentacji zdrowotnej personelu, niespełnienie wymagań w zakresie żywności, żywienia, i tutaj poprawiono to, i nadzoru nad jakością wody. Także na szczęście w zeszłym roku takiej sytuacji nie było.
0: Wyniki kontroli kąpielisk można sprawdzić samemu, trzeba wejść na stronę lubuskiego sanepidu i dalej w serwis kąpieliskowy. Przypomnijmy, jeżeli zaniepokoi nas stan wody lub warunki w miejscu wypoczynku, powinniśmy to jak najszybciej zgłosić do odpowiedniej stacji powiatowej.
9: Misiu Szatek, przedszkole Zesubic najlepszą bezpieczną zerówką. W Lubuskiem policja rozstrzygnęła turniej, w którym zmierzyło się 12 trzyosobowych drużyn z całego regionu. W środę dzieci odpowiadały na pytania dotyczące bezpieczeństwa. Rozwiązywały zagadki słowno-obrazkowe, prezentowały bezpieczną pozycję żółwia oraz pokonywały przygotowane miasteczko ruchu drogowego. Było o przechodzeniu przez jezdnię, zachowaniu w samochodzie, reagowaniu na nieznajomych czy o korzystaniu z numeru alarmowego 112. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Zesubic, drugie przedszkole miejskie nr 20 Przyjaciół Przyrody w Gorzowie, a trzecie oddział przedszkolny przy PSP nr 3 w Żaganiu.
2: SK Gorzów.
9: Nowego żłobka w Kostrzynie nad Odrą nie będzie. Za duże koszty budowy, ale też galopujący niż demograficzny. W miarę potrzeb jedna z placówek zostanie przekształcona w tak zwane żłobko przedszkole. Kostrzyński magistrat otrzymał ponad 4 miliony złotych dotacji na nowy żłobek. Miało powstać 60 miejsc dla dzieci. W ubiegłym roku został nawet rozpisany przetarg. Zgłosiły się 3 firmy. Najtańsza oferta opiewała na blisko 12 milionów złotych. Burmistrz Andrzej Kunt podjął decyzję o zaniechaniu inwestycji.
10: To by nie zależało od zapotrzebowania. Oczywiście złożyliśmy wniosek, nawet dostaliśmy decyzję o możliwym dofinansowaniu budowy żłobka, no tylko to dofinansowanie to zdaje się około 4 miliony złotych, a żłobek, który chcielibyśmy zbudować, no wynosiłby, miał być między 11 a 14 nawet milionów złotych. Więc i termin, a przede wszystkim termin narzucony na wykonanie tej inwestycji był naszym zdaniem zbyt krótki, a gdybyśmy nie dotrzymali terminu i zrealizowali inwestycji właśnie w narzuconym terminie, no to groziłoby to koniecznością zwrotu całej dotacji. Natomiast zgodnie z aktualnymi przepisami możliwe jest łączenie przedszkoli ze żłobkami i jak możliwe, że nad taką decyzją popracujemy, zwłaszcza, że znamy tendencje demograficzne. W zasadzie to się już nie mówi o kryzysie, tylko o katastrofie demograficznej. I być może akurat tak się złożyło, że w perspektywie kilku najbliższych lat to na pewno tych dzieci będzie mniej i w przedszkolach. W związku z tym któreś z przedszkoli może przejąć też funkcję żłobku przedszkola, jak to kiedyś bywało, jest to znowu dopuszczalne. Ale to by tylko zależało od tego, czy będzie takie zapotrzebowanie, czy nie.
9: W Kostrzynie w razie potrzeby nowych 50 miejsc powstanie w przedszkolu przy ulicy Osiedlowej.
0: Kolejny fotoradar w Lubuskim. Urządzenie sprawdza, czy nie przekraczamy prędkości w Boleminie. Ma dyscyplinować kierowców w pobliżu szkoły podstawowej. Pomogą ratować życie. 17 lubuskich gmin dostało nowoczesne defibrylatory zewnętrzne. Są łatwe w obsłudze i będą ogólnie dostępne. Urządzenia kupił i przekazał samorządom wojewoda lubuski.
1: Polskie legendy rocka i międzynarodowe gwiazdy disco. Taki muzyczny miks przygotowała Arena Gorzów na nowy sezon, czyli 2026-27. Przedstawiciele areny zaprezentowali część zakontraktowanych wykonawców, wśród nich Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Alphaville. Z polskich zespołów pojawią się Big Cyc, Ira, Róże Europy czy Maryla Rodowicz z koncertem akustycznym. Będą kabarety i Piotr Rubik, który wykona Psał też wrześniowy, mówi Agata Dusińska, prezes Areny Gorzów.
11: To będzie sezon pełen emocji, pełen muzyki, pełen tańca, łączący pokolenia, energetyczny nastrój, więc słuchamy przede wszystkim głosu naszych mieszkańców i tego, co do nas piszą, jak z nami rozmawiają. Brakowało im do tej pory takiej dużej ilości wydarzeń muzyczno-tanecznych, koncertowych. Staraliśmy się w poprzednich sezonach pogodzić z dużą ilością sportu. Teraz oczywiście sport zostaje i on będzie, ale w tych wszystkich, może nie tyle lukach, ale w miejsca, gdzie mieliśmy możliwość zakontraktować trasy koncertowe różnego rodzaju artystów, zakontraktowaliśmy, więc będzie światowo, będzie energetycznie. faktycznie i będziemy łączyć pokolenia. Już teraz wszystkich Państwa zapraszamy na to super emocjonalne, taneczne show, które będzie się odbywać i w roku 2026, i w roku 2027. A to, co jeszcze powiem, to nie jest koniec tych artystów i w roku 2027. A to, co jeszcze powiem, to nie jest koniec tych artystów, którzy będą występować w najbliższym sezonie,

0: Więc artyści tylko mogą występować w dobrych warunkach, w dobrych halach, dobrze nagłośnionych. Nie zawsze chcą i mogą występować w okresie letnim, więc na pewno to, że Arena Gorzów jest, po prostu przyciąga też bardzo dobrych artystów, światowych artystów. My też pracujemy nad tym, żeby pozyskiwać kontakt do agencji, do artystów, którzy są na topie lub którzy są bardzo historyczni, więc na pewno tak. Przede wszystkim ja zdecydowanie cieszę się na koncert Zadzwońcie po milicję, bo to są czasy mojej młodości. Róże Europy, Chłopcy z Placu Broni, Wanda i Wanda. No szanowni państwo, ja mam wrażenie, że powrócę do swoich wspaniałych lat. Oczywiście nie zabraknie artystów takich jak Maryla Rodowicz, która po prostu też piękny koncert kameralny u nas zagra, akustyczny u nas zagra piękny koncert. No i jak widzicie państwo, topowe gwiazdy lat 80., tak jak Alphaville. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zatańczcie z nami w tej arenie podczas tych wszystkich wydarzeń. Będzie nam bardzo miło. Tak, nie mogę zdradzać, szanowni państwo, z uwagi na to, że no, takie są zasady współpracy biznesowej. Dopóki kontrakt nie jest podpisany i nie mamy zgody na ogłoszenie, to nie możemy. Ale tak, dla ludzi młodych również coś będzie. Ciężko znaleźć taki styl, który pomieszać te style, tak? Więc staraliśmy się ułożyć ten program całego tego sezonu w taki sposób, żeby on miał jakieś takie przesłanie. Ja myślę, że kolejne lata przy organizacji możemy zawsze iść w zupełnie inną stronę, żeby właśnie raz do tej grupy trafić, raz do tej. Bardzo dużo czeka nas wydarzeń sportowych, czyli jeżeli wystartuje cała liga siatkarska i koszykarska, no to młodzież na pewno będzie miała tutaj dużo emocji również sportowych.
1: Arena ciągle negocjuje z kolejnymi artystami. Nie zabraknie też innych wydarzeń, jak gala KSW, która cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do tego targi rzeczy unikatowych, minerałów i dużo sportu.
2: SK Gorzów.
3: Nie zapomnij o walizce na dworcu, nie żartuj o bombach na lotnisku. Lubuskie służby przestrzegają dowcipnisiów na wakacje. Chodzi o miejsca publiczne, zwłaszcza te, w których przebywa dużo podróżujących. Zostawiona celowo czy nie, chaos na dworcu kolejowym może wywołać walizka. Podkreśla Grzegorz Ławrynowicz, komendant Lubuskiej Straży Ochrony Kolei.
4: Straż Ochrony Kolei, jak co roku, będzie dbała o bezpieczeństwo osób zarówno korzystających z usług przewoźników kolejowych działających na terenie Rzeczypospolitej, jak również w miejscach służących do obsługi tych podróżnych, czyli dworcach i przystankach. I w tym miejscu właśnie chciałbym przypomnieć o kontroli i pilnowaniu swojego bagażu. Notujemy niestety zwiększoną ilość pozostawionych bagaży, a w dobie zagrożeń dzisiejszych każdy taki pozostawiony bagaż traktujemy bardzo poważnie i osoby powinny sobie zdawać sprawę, a nie zdają sobie z tego sprawy, że jeżeli odstawią, bo nie chce im się dźwigać ciężkiej torby, odstawią sobie walizkę pod jakimś filarem dworca i idą na kawkę na chwilę tylko, wracając po 30 minutach, no mogą zostać obciążone kosztami akcji i ewakuacyjnej oraz kosztami przyjazdu służb odpowiednich do neutralizacji tego pozostawionego bagażu, bo niestety traktujemy takie sytuacje poważnie.
3: Dowcipy o bombach na dworcach czy na lotniskach to fatalny i kosztowny pomysł, przestrzega Marek Cebula, wojewoda lubuski.
5: Mamy nieodpowiedzialnych pasażerów, którzy pojawiają się na różnego rodzaju lotniskach, którzy żartobliwie mówią, że w bagażu mam bombę i wydaje mi się, że to jest taki dobry żart. Niestety to nie jest dobry żart. Te wakacje mogą się zakończyć dla tej osoby i dla całej rodziny, z którą podróżuje, gdyż z takich rzeczy nie należy żartować, zwłaszcza w miejscach publicznych, jakimi są lotniska, między innymi.
3: Jeżeli zauważymy niepokojące sytuacje, trzeba reagować i zadzwonić na numer alarmowy 112.
1: 275 tysięcy przekaże Urząd Marszałkowski na realizację 6 filmów, które powstaną w naszym województwie. Urzędnicy zdecydowali się dofinansować m.in. dokument o Wiedźmach z Kolska czy fabułę z Gorzowem w tle.
3: Jazda kulturalna tradycyjnie w wakacje dla dzieciaków, które pozostają w mieście. Gorzowski MCK prowadzi zapisy na 3 turnusy w lipcu. To warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci od 7 do 11 roku życia. Zapisy potrwają do wtorku. Zajęcia odbędą się w amfiteatrze przy Drzymały w dniach 6-10 lipca, 13-17 oraz 20 i 24 lipca. Młodzi ciekawie spędzą czas w godzinach od 10 do 14. Zapisać można się tylko na jeden turnus. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefonicznie, numer i szczegóły szczegóły znajdziecie na stronie MCQ. Romska poetka Gorzowa będzie miała swój ogród w Barcelonie. Bronisława Weiss-Papusza była przez lata związana z Gorzowem, gdzie mieszkała i tworzyła. Władze hiszpańskiego miasta postanowiły oddać hołd romskiej poetce z Polski, otwierając w dzielnicy La Marina del Port park jej imienia. Informacje podała

0: Na swoim Facebooku Fundacja w stronę dialogu. Dziedzictwo kulturowe społeczności romskiej ma szczególne znaczenie w historii Hiszpanii. Ta społeczność stworzyła flamenco, narodowy taniec południowców. Do tematu będziemy wracać.
1: SK Gorzów News.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, to nasza rozmowa. Dzisiaj w studiu goszczę pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: W ostatnich dniach spotkał się pan z przedstawicielami ambasad. Zachwalał pan walory inwestycyjne Gorzowa. Co z tego wyniknie, czy też może już wyniknęło?
3: No, myślę, że tak na gorąco to ciężko oczywiście określić. Natomiast miała miejsce wizyta 15 ambasadorów krajów, które łącznie skupiają ponad 4 miliardy ludności świata, między innymi Chiny, Indonezja, ale również i sąsiednie Węgry. Była to wizyta studyjna, zwiedzali województwo lubuskie, między innymi Gorzów, i w ramach tego spotkania zrobiliśmy im dość sporą prezentację walorów miasta, oczywiście i tych przyrodniczych, kulturowych, społecznych, ale przede wszystkim walorów ekonomicznych i biznesowych, bo to jest dla nas dzisiaj najważniejsza rzecz, żeby pozyskiwać inwestorów. No i mam nadzieję, że te osoby, które pojadą, wrócą do swoich ambasad, do swoich krajów, będą gdzieś ten Gorzów zapamiętają. Oczywiście jest to w dużej mierze spotkanie kurtuazyjne, ale od tego rodzaju kurtuazji i spotkań zapoznawczych rozpoczynają się duże projekty.
2: No dobrze, no to skoro to tylko kurtuazyjne, no to nie będziemy tutaj ciągnęli na tego tematu, natomiast no, spotkanie odbyło się w Filharmonii i dobrze, że deszczu nie było, bo mogłoby padać na głowę.
3: Tak, Filharmonia, no niestety dzisiaj po czasie wychodzi, że budynek został źle skonstruowany, źle wykonany, między innymi część powierzchni dachowych, w których są świetliki, została źle wykonana. Te świetliki przeciekają, po czasie okazało się, że są źle zamontowane. No i trzeba będzie wprowadzić korekty, trzeba będzie dokonać modernizacji. Generalnie Filharmonia dzisiaj potrzebuje dosyć dużych pieniędzy, zarówno na system zarządzania energią, system zarządzania oświetleniem, wymiany oświetlenia, bo ta jest bardzo energochłonna. No ale również takich robót, które wprost powodują właśnie choćby jakieś przeciekanie i tak dalej. Więc no to przed nami, trzeba te środki znaleźć w budżecie, bo dzisiaj ciężko jest niestety o środki pozabudżetowe, czy rządowe, czy dodatkowe w trakcie roku. No ale będziemy starali się te wszystkie niedociągnięcia naprawiać.
2: No dobrze, to o jakich pieniądzach jest mowa?
3: No sama modernizacja świetlików to jest około chyba 400 tysięcy złotych. To są świetliki we foyer, które wymagają modernizacji, wymiany i właściwie wymiany, bo tak naprawdę trzeba to, co jest, wyrzucić, wstawić nowe prawidłowo, zgodnie ze sztuką. Tamte po prostu zostały źle zamontowane i nikt tego na etapie budowy nie zweryfikował.
2: Kiedy jest szansa na to, żeby te prace ruszyły? No bo im dłużej będzie te, jakby to czekanie na remont, tym ten stan budynku będzie się pogarszał,
3: no tak,
2: nie polepszał.
3: Ale mamy świadomość tego, że wiele instytucji, szkoły wymagają różnej przebudowy. W tej chwili prowadzimy gigantyczny projekt za 180 milionów złotych modernizacji jednostek oświatowych. W związku z tym no, będziemy zastanawiać się, czy szukać pieniędzy przede wszystkim na zewnątrz, żeby móc taką modernizację zrobić. Wiemy, że jest to konieczne, więc będziemy w najbliższym czasie szukać tych środków.
2: Czyli w tym roku jest jeszcze szansa? Czy...
3: Na pewno jakieś działania muszą zostać podjęte, takie, które będą powodowały, że tych przecieków nie będzie, ale pewnie będzie to takie ratowanie sytuacji na chwilę, no ale trzeba dokonać poważnej przebudowy.
2: Dobrze, od kultury przejdźmy do sportu, bo dużo się w mieście mówi, w internetach pisze. że Stal Gorzów potrzebuje pieniędzy, 2,5 miliona. Podobno było spotkanie z prezesem, z panem Zbigniewem Głuchym, czy faktycznie był, rozmawiał z panem na ten temat?
3: Tak, my się na bieżąco spotykamy, bo przecież staram się w miarę możliwości monitorować sytuację. Oczywiście, że Stal takie potrzeby ma, natomiast nie było żadnej inicjatywy ze strony radnych, żeby dokonać zmiany w budżecie, więc myślę, że nie ma dzisiaj też w tej chwili wolnych środków na to, żeby je, żeby przesuwać akurat na Stal Gorzów. Są również inne potrzeby. No i ze strony miasta takich pieniędzy na pewno nie będzie, ale rynek jest też poważny i myślę, że sponsorzy, prezesi, którzy mają ogromne doświadczenie, mają ogromne kontakty, te środki znajdą. Klub nie będzie w jakiś sposób zagrożony.
2: A to prawda, że był pomysł, żeby na przykład zdjąć 500 000 dotacji z Filharmonii i innych instytucji kultury?
3: Jakie pomysły radnym przyświecały, nie mam pojęcia. To ze strony prezydenta miasta nie było żadnej inicjatywy.
2: Mówi pan, że klub nie upadnie, ale w jakiej jest sytuacji? No bo czy te 2,5 miliona to jest, musi być, bo inaczej, nie wiem, nie będzie można zapłacić zawodnikom za kolejny mecz, czy to jest 2,5 miliona, bo żeby na koniec budżet spiąć?
3: Wydaje mi się, że panowie prezesi poradzą sobie z tym i znajdą dodatkowe środki, które spowodują, że sezon zamknie się w okolicach zera, także są na to. To są przede wszystkim poważni przedsiębiorcy, którzy mają też i swoje kontakty, i klub bardzo dobrze dzisiaj jedzie, zaskakująco, więc również i jest więcej kibiców, lepsza sprzedaż biletów. Pewnie, że każde pieniądze by się klubowi przydały, ale nie było takiej inicjatywy ze strony radnych, więc w budżecie takich pieniędzy na klub nie ma przeznaczonych.
2: Jeżeli nie 2,5 miliona, nie wiem, czy jakaś inna dotacja w ogóle jest brana pod uwagę?
3: Nie ma w tej chwili takiej rozmowy.
2: A tak patrząc w przyszłość, no bo pamiętamy dyskusje, rozmowy, kiedy miasto decydowało się wykupić te akcje za, no, swoją drogą za 2,5 miliona, żeby wejść do klubu i ratować go. Wtedy przedstawiciele klubu mówili, że za 3 lata wykupią te akcje. Spodziewa się pan, że, no bo to tak w przyszłym roku by wypadało, biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji jest klub, że do tego dojdzie, czy nie?
3: Zobaczymy. Ja tak jeszcze raz powtórzę, to są naprawdę poważni przedsiębiorcy, więc wszystko jest możliwe. Oczywiście wszystko zależy od zaangażowania, od tego, na ile i zespół będzie jechał. Czynników jest bardzo dużo. Jaka będzie frekwencja? Poczekamy, zobaczymy. Jestem przekonany, że klub sobie doskonale poradzi.
2: To zostajemy przy sporcie, no bo nie tylko Stal Gorzów ma potrzeby finansowe. Są także inne kluby, których rozgrywki przechodzą, grają systemem jesień-wiosna, czyli od roku one są inaczej finansowane, tak, przez miasto. Tak chciały właściwie. No i złożona zapotrzebowanie, no ponad 4 miliony łącznie. Tyle znajdzie się w budżecie? Czy będą cięcia?
3: Pewnie będą cięcia, bo my przygotowujemy dofinansowanie na mniej więcej podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. No ale będziemy starali się...
2: Proszę przypomnieć, ile to było?
3: No nie pamiętam. Nie rzucę w tej chwili kwoty. Natomiast staramy się o to, żeby kluby nie miały gorzej. Robimy wszystko, żeby właśnie te dotacje były na podobnym poziomie. W tej chwili wnioski zostały złożone, trwa analiza i myślę, że koniec czerwca, początek lipca te dotacje zostaną udzielone. Wydział Sportu i pani prezydent Piotrowicz nad tym pracują, więc jestem przekonany, że znajdą rozwiązanie i kluby będą zadowolone.
2: Okej. To jeżeli jesteśmy przy sporcie, co ze stadionem piłkarskim? Bo to jest taka dyscyplina, która, powiedzmy, czeka na ten nowoczesny obiekt. Wszystko, pozostałe dyscypliny z grubsza
3: budujemy,
2: zaopiekowane.
3: Jasne, że tak, budujemy. Mamy przygotowane do wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej blisko 30 milionów złotych z budżetu własnego, bo niestety ostatnie rozmowy w ministerstwie skończyły się fiaskiem, ale nie tylko w tej kwestii. W związku z tym stadion rozpoczynamy jego budowę. Myślę, że na jesieni ogłosimy przetarg w koncepcji Zaprojektuj i wybuduj, czyli firma, która wygra ten przetarg, będzie musiała go zaprojektować na bazie dokumentów, które już mamy, planu funkcjonalno-użytkowego, wypracowanego z obydwoma klubami, ze Stylonem i z Wartą. I na bazie tego PFU zostanie stworzona dokumentacja i wybudowana trybuna, ta zasadnicza trybuna z szatniami, z całym zapleczem, które jest potrzebne klubom, by grać w dobrych warunkach.
2: Kiedy kluby będą mogły się cieszyć tym nowym obiektem i kibice?
3: Realnie 2 lata, dlatego że to jest i projektowanie, i wykonawstwo, więc wydaje mi się, że jeżeli na jesieni ruszymy, no to cały 27, 28, może początek 29 roku.
2: Wspomniał pan, że nie udało się pozyskać pieniędzy ministerialnych na to, a także na inne, czyli na co jeszcze?
3: No, kilka projektów mamy, które w ministerstwie leżą. Niestety spotkanie, które odbyłem z panem ministrem Rutnickim i panią poseł Śmińską, było fatalne, dlatego że pan minister zapowiedział, że na budowę zaplecza dla stadionu lekkoatletycznego dostaniemy tylko 2,5 miliona, a projekt jest na 15 milionów, więc pewnie z tego nie skorzystamy. Zaproponowałem, że jeżeli te pieniądze no, dla nas są niewystarczające i nie możemy z tak małą kwotą ruszać, to proponuję, żeby w ramach tego samego programu przesunąć pieniądze na sauny i całą strefę odnowy biologicznej, którą mamy dla zawodników gorzowskich klubów, między innymi również dla mieszkańców, ale przede wszystkim w projekt jest tak napisany, że jest to, no bo de facto tak jest, że te sauny służą odnowie biologicznej zawodników gorzowskich klubów. No to tu też usłyszałem odmowę, nie można tych pieniędzy przesunąć.
2: Chodzi o Słowiankę, tak?
3: Tak, chodzi o Słowiankę. Trzeci projekt to jest projekt kortów tenisowych, o które zabiega pan senator Komarnicki. Przypomnę, że miasto Gorzów przygotowało teren i chcemy przekazać działkę pod budowę, również wkład własny w wysokości 50%. Senator Komarnicki z prezesem Polskiego Związku Tenisa w zeszłym roku zapowiedzieli, że będzie 50% dofinansowania właśnie z Ministerstwa Sportu w ramach konkursu. Polski Związek Tenisa potwierdzał, że jest to ważna inwestycja, no i też niestety na to pieniędzy nie będzie. Konkurs od grudnia jest nierozstrzygnięty, więc jest tam bardzo duży, nie wiem, bezwład w ministerstwie. No, kolejnym projektem, do którego próbowaliśmy ministra przekonać, to projekt na rozbudowę stadionu piłkarskiego. Przecież niedawno słyszeliśmy o tym, że miasto Chełm dostało 30 milionów dofinansowania do budowy stadionu. No i tu pan minister był konsekwentnie powiedział nie. Więc niestety spotkanie było jednym wielkim nie. Trudno, nie mamy wsparcia, dzisiaj musimy radzić sobie sami, dlatego jeszcze raz powiem, rozbudowę stadionu robimy sami z własnych gorzowskich środków.
2: A co z zapleczem do stadionu lekkoatletycznego? No bo to jest to, czego brakuje. No, stadion jest właśnie nowy, Mistrzostwa Polski się na nim odbyły. No wiadomo, że tam były trochę jakieś kontenery, czy coś tam było postawione, no ale...
3: takim wymiarze nie ma szansy, no bo jeżeli mamy 2,5 miliona dofinansowania do 15 milionów projektu, a przypomnę, że akurat chodziło o to, że pomiędzy kamienicami musimy wybudować kamienice o równych proporcjach.
2: Tak zwaną plombę.
3: Plombę,
2: tak?
3: Dokładnie. On, więc nie może być jednokondygnacyjny budynek, więc to zaplecze miało być naprawdę bardzo porządne. Stąd kwota 15 milionów złotych. Skoro tego dofinansowania nie będzie, to będziemy starali się zbudować obiekt mniejszym, taki, w który w minimalnym zakresie spełni wymogi. No chyba, że coś się jeszcze zmieni. Pamiętajmy, że przed nami w przyszłym roku wybory parlamentarne i może jeszcze przed wyborami padną jakieś obietnice i pieniądze będą jednak.
2: No to jest zazwyczaj dobry moment
3: na
2: składanie obietnic, czas przedwyborczy. Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa.
3: Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
1: SK Gorzów News.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Moim gościem w studiu dzisiaj jest Tomasz Gierczak, prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i radny Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Czy gorzowianie zarzucili już GTBS wnioskami o przyznanie mieszkania przy Przemysłowej?
4: Zainteresowanie jest ogromne. Od poniedziałku do naszego biura przychodzą osoby, które są zainteresowane wynajmem. Wydaliśmy już kilkadziesiąt wniosków. Osoby, które chcą wynająć mieszkanie przy ulicy Przemysłowej, muszą taki wniosek złożyć wraz z odpowiednimi dokumentami do końca czerwca. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej, w naszym biurze i złożyć albo bezpośrednio w biurze firmy, albo wysłać pocztą. Mhm.
2: Mówimy o tym, no bo w poniedziałek gruchnęła informacja o tym, że nie tylko rusza nabór na te mieszkania, które się budują, ale w dodatku te mieszkania będą wcześniej. Bo będą już właściwie we wrześniu, czyli w październiku będzie można już się rozłożyć na...
4: Przyspieszyliśmy faktycznie nabór w związku z tym, że inwestycja przebiega planowo, a nawet więcej. Udało nam się wspólnie z wykonawcą doprowadzić do tego, że oddamy mieszkania przed planowanym terminem, czyli było planowane na koniec grudnia bieżącego roku. Oddamy we wrześniu, tak aby od 1 października umożliwić wprowadzenie się nowych najemców. Od początku, jak trwała inwestycja, to wspólnie z wykonawcą staraliśmy się, żeby zachować termin przewidziany zgodnie z umową, a my jako spółka GTBS również czyniliśmy działania, aby wykonawca miał jak najlepsze warunki do realizacji robót budowlanych. A jako inwestor możemy to w też pewien sposób wspomóc w uzyskiwaniu różnego rodzaju pozwoleń, czy też usuwaniu barier formalno-prawnych i to wspólnie z firmą ze Szczecina czyniliśmy. W związku z tym udało nam się termin oddania mieszkań do użytku znacząco przyspieszyć.
2: No dobrze, na czym to w praktyce polegało? No bo tak, z jednej strony mieliśmy bardzo mroźną zimę, więc zazwyczaj w tym czasie budowlanka stoi i ona była dosyć długa. Mieszkańcy mogą się zastanawiać, czy tam nie ma jakichś fuszerek, czy ściany trzymają pion i tak dalej.
4: To sam proces realizacji robót przebiegał zgodnie z prawidłami sztuki budowlanej, natomiast my jako inwestor cały czas patrzyliśmy wykonawcy przysłowiowo na ręce, a ponadto no, sam wykonawca stwierdził na konferencji prasowej, że byliśmy wymagającym inwestorem i z odpowiedzialnością pełną podchodziliśmy jako inwestor do tego, żeby i jakość wykonania mieszkań była dobra, ale również, żeby cała organizacja budowy przebiegała w sposób jak najlepszy. I udało się to przyspieszenie właśnie uzyskać dzięki temu, że staraliśmy się być nawet ponad to, co umowa przewidywała, być, uczestniczyć w tym procesie wykonawczym, na radach budowy, czy też w momencie, kiedy pojawiały się różnego rodzaju trudności czy problemy, to nie zostawiliśmy firmę samą, tylko próbowaliśmy ich wspomóc w Gorzowie, czy w urzędach, czy uzyskać odpowiednie pozwolenie. Cieszy nas bardzo, że udało się to zrobić, to znaczy przyspieszyć proces budowlany i cieszy nas słowa też prezesa firmy, wykonawcy, który ma bogate już ponad 30-letnie doświadczenie i też w czasie konferencji stwierdził, że w gronie inwestorów, z którymi współpracował przez ostatnie lata, jesteśmy, jak powiem, w ścisłej trójce, jeżeli chodzi o współpracę. My też jesteśmy zadowoleni z wykonawcy, który na bieżąco reagował na wszystkie nasze uwagi czy te zapotrzebowania.
2: Dobra, to jest tak. Tam jest 97 mieszkań, tak?
4: Łącznie. 97 łącznie mieszkań.
2: Z czego większość to są te M2?
4: 11 mieszkań jednopokojowych, 71 dwupokojowych i 15 mieszkań trzypokojowych. I z tej łącznej puli 4 mieszkania zamierzamy przeznaczyć dla osób niepełnosprawnych.
2: Właśnie, kto ma największe szanse, kto właściwie może się ubiegać o takie mieszkanie? No bo słyszeliśmy, że wnioski napływają, ale kto ma największe szanse?
4: Wprowadziliśmy system punktowy. Za poszczególne kryteria będą przyznawane dodatkowe punkty. I te punkty wynikały z oczekiwań, czy to władz miasta, czy też mieszkańców, co do zapotrzebowania na określone grupy mieszkańców społeczne. Najwięcej punktów można uzyskać za rozliczanie się podatku w Gorzowie. Ponadto dodatkowe punkty można uzyskać za niepełnosprawność, za dzieci na utrzymaniu. Premiowane też będą osoby do 35 roku życia, jak również osoby, które są już w wieku starszym powyżej 60 roku życia.
2: Czynsze, na jakim poziomie będą się kształtowały, to już wiadomo?
4: Tak. Wstępnie wiadomo, czynsz nie przekroczy kwoty 26 zł za metr kwadratowy. Nie przekroczy, dlatego że ostateczna stawka czynszu będzie znana po realizacji inwestycji. Zasada jest taka, im mniejszy koszt inwestycji, tym również mniejszy czynsz. Przypuszczam, że nieznacznie ta kwota trochę spadnie. Tu zaznaczam też, że TBS-y prowadzą inwestycje w takich dwóch formach. TBS może pobierać tak zwaną partycypację, czyli wkład własny do 30% kosztów budowy. To oznaczałoby w przypadku naszej inwestycji, że każdy mieszkaniec musiałby mieć ten wkład własny w wysokości około 100 tysięcy złotych, w zależności od wielkości mieszkania. My z tego zrezygnowaliśmy. Całą inwestycję prowadzimy bez udziału wkładu finansowego mieszkańców i aby się wprowadzić, nie trzeba wnosić tej partycypacji, wystarczy kwota kaucji w wysokości 12-miesięcznego czynszu.
2: Czy ten czynsz, bo tam mieszkania są mniej więcej 40 parę metrów, tak? Z grubsza.
4: Mieszkania, tak. Mieszkania są około 40 paru metrów, dokładnie od 25 metrów do 74 metrów.
2: Czyli miesięczny czynsz to około 900 zł.
4: Jeżeli, tak? No podam przykładowe, na przykład przykładowe, jak w przypadku mieszkania 30-metrowego, jedna osoba, bo to jest kawalerka, czynsz to będzie wynosił około 790 zł plus 270 media. Media to oznacza ogrzewanie, ciepłowoda użytkowa, woda, śmieci, kanalizacja i tak dalej. I także łączny czynsz zamknie się w kwocie 1000, około, tak szacujemy, 100 zł. W przypadku mieszkania 40-metrowego, czyli takiego już dwupokojowego przy dwóch osobach, no to wtedy ta kwota będzie wynosiła około 1500 zł. I to już mówimy o wszystkich kosztach.
2: Miejsca parkingowe, garaże? zapewnia się?
4: Zapewnione są dla mieszkańców miejsca parkingowe na wewnętrznym dziedzińcu i na jedno mieszkanie będzie przypadało jedno miejsce parkingowe. W mojej ocenie to jest zupełnie wystarczające, w związku z tym, że zabudowa na Zawarciu jest całkiem inna niż na Górczynie, nie ma tu wysokich bloków, zabudowa jest też taka mniej luźniejsza i też trzeba dodać, że ulica Przemysłowa też jest dobrze skomunikowana z pozostałą częścią miasta. Mamy od lat komunikację przy ulicy Grobla, jak również już, jak powiem, w kontekście nowych mieszkańców powróciła po wielu latach komunikacja miejska na ulicę Przemysłową i przystanek znajduje się dokładnie przy naszym nowym budynku.
2: No tak, to prawda. We wrześniu ma być koniec, więc co tam jeszcze zostało do zrobienia?
4: W tej chwili trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Już stan jest surowy, zamknięty. Część elewacji została zrobiona. Wewnątrz są instalowane wanny, umywalki w łazienkach, zlewo zmywaki w kuchni czy piekarniki elektryczne. Później będą montowane drzwi. No i też istotne jest, żeby też całe zagospodarowanie zewnętrzne budynku zostało również do września wykonane, czyli parkingi, chodniki, plac zabaw, czy też odpowiednio zagospodarowana zieleń.
2: Mhm, czyli mieszkaniec, który będzie się tam wprowadzał, co zastanie na miejscu?
4: Mieszkaniec, który będzie się wprowadzał, będzie miał wymalowane ściany, na podłodze położone panele, grzejniki, wstawione oczywiście okna, drzwi, łazienkę już w pełni wyposażoną, dlatego że i położone kafelki w łazience, i wanna, i umywalka. Natomiast w kuchni, czy w aneksie kuchennym zlewozmywak z piekarnikiem elektrycznym i też wokół tego położone kafelki, płytki. Żeby zamieszkać, wystarczy będzie tak naprawdę mieć własne miejsce do spania w postaci materasa czy łóżka, no i też oczywiście wkręcić żarówkę, żeby było oświetlenie.
2: Jeżeli ktoś przejdzie przez to sito, to on tam będzie mógł sobie mieszkać właściwie do końca, tak?
4: Tak, formuła.
2: To nie jest jakiś wynajem czasowy.
4: Nie. Formuła jest taka TBS-u, że to jest najem instytucjonalny, bezpieczny najem. Naprawdę trzeba sobie zasłużyć, żeby stracić miejsce w TBS-ie. Umowę podpisujemy na 15 lat, przy czym po 15 latach one są dalej przedłużane. To nie jest tak, że po 15 latach kończy się umowa i dziękujemy najemcy. Jest to duża zaleta wobec mieszkań na prywatnym rynku. Ja od razu zaznaczam, że często jest takie porównanie naszych mieszkań do tych mieszkań we wspólnotach własnościowych czy spółdzielniach. Nie, to my jesteśmy innym rynkiem. Nas należy porównywać z wolnym rynkiem, jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie do osoby prywatnej. To jeżeli chodzi też o kwestie samej umowy najmu, prywatny właściciel tak de facto w każdej chwili może zmienić swoje plany życiowe i stwierdzić, że mieszkanie jest mu potrzebne i wypowiedzieć umowę. U nas nie jest to możliwe, również zgodnie z wieloma przepisami są najemcy chronieni. I tak samo często są porównywane stawki czynszu. To jest pewne zafałszowanie, jak nasze stawki czynszu się porównuje ze stawkami w spółdzielniach czy mieszkaniach własnościowych. Oczywiście, że jak ktoś ma mieszkanie na własność, to ta stawka czynszu jest niższa niż u nas, ale zapomina się o jednym, żeby mieć mieszkanie na własność, to trzeba najpierw wyłożyć kilkaset tysięcy złotych albo wziąć kredyt. I wtedy ten czynsz też jest odpowiednio niższy. U nas stawka czynszu obejmuje wszystko, koszty budowy, inwestycji i tak dalej. I najemcy tak naprawdę nic nie interesuje. Wystarczy, że wpłaci tylko kaucję w wysokości od około 10 do 20 tysięcy złotych i może spokojnie mieszkać.
2: Tu jest 97 mieszkań, ale już nieraz rozmawialiśmy, że tych potrzebujących kolejka to jest kilkaset rodzin. To oznacza, że co najwyżej część zostanie zaspokojona. Ale słyszymy, że na tym budynku to się nie skończy, tak? Bo po 20 latach GTB zaczął budować i prawdopodobnie będzie budował dalej.
4: Nie zamierzamy poprzestać. Moim celem jest, żeby kontynuować proces inwestycyjny. To jak 4 lata temu stałem prezesem GTB-u, to też takie określiłem cele krótko-średnioterminowe. Celem właśnie średnioterminowym to było właśnie oddanie tego budynku do użytku, czyli realizacja inwestycji. I ten cel średnioterminowy właśnie, jak powiem, już realizujemy. Natomiast moim celem długoterminowym jest prowadzenie kolejnych inwestycji po to, żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe maksymalnie, jak się da, mieszkańców Gorzowa, ale też na tym terenie inwestycyjnym, który sobie z prezydentem razem ustaliliśmy, czyli Gorzowskie Zawarcie, okolicy ulicy Przemysłowej, żeby zmienić i strukturę mieszkaniową, oblicze osiedla zmienić, odnowić, ale również i strukturę społeczną, czyli przyciągnąć nowych mieszkańców do tej części dzielnicy. I w tym momencie, w tym roku kończymy proces inwestycyjny przy ulicy Przemysłowej Zielonej, ale rozpoczynamy nowy proces przy ulicy Grobla Zielona, tam gdzie mamy działkę przekazaną przez miasto, i w tym roku tworzymy koncepcję zagospodarowania terenu i będziemy przystępować chwilę po zakończeniu bieżącej inwestycji, przystępować do tworzenia dokumentacji projektowo-kosztowej.
2: Z tego co pamiętam, tamten budynek będzie trochę mniejszy, tak? Bardzo dziękuję za przyjście rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem Tomasza Gierczaka, radnego województwa lubuskiego i prezesa GTBS.
4: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: SK Gorzów News.
5: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa dzisiaj na sportowo, na życiowo też będzie chwilę, ale tutaj nie chcę za wiele zdradzać przed naszym gościem. Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa. Tak pana przedstawię. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No bo myślę, że to chyba nie jest żadna tajemnica. To pytanie na trochę później sobie planowałem, ale jak tak teraz po tym wstępie sobie myślę, to muszę od niego zacząć. 85. rok i wygrana w wyścigu pokoju, czy żółta koszulka w Tour de France jako do tej pory jedyny Polak? Które wspomnienie jest ważniejsze dla pana? Które wydarzenie, jakby jedno miał pan wybrać, jest dla pana ważniejsze?
6: No trudno, takie pytania zapadały już wielokrotnie. No trudno coś przedstawiać przed czymś, co jest ważniejsze. No wyścig pokoju, niezwykle ważna impreza, którą wygrałem i która otworzyła mi drogę do dalszej kariery zawodowej. No koszulka mistrza świata później, w tym samym roku. Potem koszulka lidera Tour de France. No też bardzo ważna, mimo że byłem tylko 2 dni liderem, ale do dzisiaj jest to pamiętane jako jedyny Polak i minęło już wiele, wiele lat do tamtego czasu, a wciąż przy okazji Tour de France dziennikarze dzwonią, pytają, jest ten temat gdzieś tam wciąż na fali, więc no też to niezwykle ważne wydarzenie w moim życiu sportowym.
5: Mhm. No właśnie, jak długo jeszcze będą dzwonić? Pytam o to, czy widzi pan teraz potencjał w polskim kolarstwie na to, żeby ktoś pana sukces jakby ponowił, może można powiedzieć. Było po drodze kilka dużych nazwisk, kilku zawodników, którzy naprawdę nieźle się prezentowali, ale nikt tego sukcesu nie poprawił.
6: Najbliżej był kiedyś przed laty Michał Kwiatkowski, który był wiceliderem. Zabrakło mu na którymś etapie jedna sekunda do tego, żeby założyć koszulkę lidera. Niestety nie udało to się. No potem jakoś już nie było takiej bliższych okazji dla polskich zawodników. W tej chwili no, jest grupa jakaś tam zawodników, którzy gdzieś tam się rozwijają, ścigają, natomiast Rafał Majka przestał się ścigać. Michał Kwiatkowski już też najlepsze lata ma za sobą, wciąż jeździ, teraz leczy kontuzję, wrócił już z powrotem do ścigania i myślę, że jeszcze trochę musimy poczekać, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Kolarstwo jest takim sportem, którego trudno przewidzieć scenariusze, co się wydarzy, więc może być różnie. No, jakkolwiek trzymam kciuki, bo wciąż, jak jeżeli kolejny Polak przywieje tę koszulkę, no to wciąż będzie powrót do mojego nazwiska, że pierwszym był ten i ten.
5: No to troszkę jak z naszymi astronautami, tylko że astronautów już mieliśmy dwóch, a Polaka ze złotą koszulką tylko jednego, więc zobaczymy, może ten drugi się oby jak najszybciej przytrafił.
6: Jakby
5: trzymamy kciuki, czasami talenty wyskakują jak ten zając królik z kapelusza, więc kto wie, może w najbliższych latach. Wracamy na podwórko troszeczkę bardziej lokalne, chociaż do pana wspominek jeszcze też wrócimy, ale Gorzów, tu jesteśmy, znowu Tour de Pologne, można powiedzieć, że tuż obok pana ogródka przejedzie. Jakie to jest uczucie, że tak wielka impreza wraca tutaj na nasze lokalne terytorium?
6: No po wielu latach Tour de Pologne wraca w ogóle na te tereny północnej i zachodniej Polski. Przez wiele lat tutaj nie było turu. Ja miałem tą przyjemność, przez 14 lat pracowałem przy organizacji Tour de Pologne. Jest to największa impreza tego typu na pewno w Polsce i jedna z największych w ogóle w Europie i na świecie. Tour de Pologne jest w gronie 20 kilku wyścigów w cyklu World Tour, na którym mają obowiązek startu drużyny Pro Tour. Tych drużyn kiedyś było 20, w tej chwili jest bodajże 18. Są tam zgromadzeni najlepsi zawodnicy na świecie. Być może na Tour de Pologne nie przyjedzie Pogacar ani Vingegaard, natomiast przyjedzie wielu znakomitych zawodników, wielu znakomitych sprinterów i to ściganie na najwyższym światowym poziomie będzie można zobaczyć na żywo, bo tutaj wprawdzie w Gorzowie mamy start, więc ten start będzie na pewno wyjazd z miasta honorowy, więc kolarze pojadą powoli, gdzieś tam za samochodami prowadzącymi, jakkolwiek podczas tej ceremonii startu, która ma być bodajże przy Słowiance, prawda? Można podejść, można gdzieś tam wziąć autograf, można porozmawiać z zawodnikami, bo na starcie jest taki spokój. Na metę, jeżeli kolarze wjeżdżają, no to wiadomo, są emocje sportowe. Na mecie zostają ci, którzy gdzieś tam są nagradzani, którzy idą do kontroli antydopingowej i którzy muszą na tej mecie zostać chwilę dłużej, natomiast pozostali zawodnicy zmęczeni wsiadają do autokarów i w zasadzie trudno gdzieś tam z nimi nawiązać jakiś kontakt, relacje. Na starcie jest większy spokój, więc też start ma swoje plusy duże.
5: Czyli tak podsumowując tę wypowiedź, można powiedzieć, że kibice i dziennikarze, od razu dodam, będą mieli lepiej w Gorzowie niż w Zielonej Górze, gdzie jest ten finałowy etap.
6: W Zielonej Górze będą na pewno mieli tylko tych zwycięzców i liderów klasyfikacji, natomiast tutaj będzie większy spokój, będzie ta ceremonia startu, która trwa tam powiedzmy godzinę z haczykiem. Będzie też na pewno transmisja jakaś na żywo z tego startu, bo zawsze była. Więc taki większy spokój, większa możliwość kontaktu z tymi zawodnikami, organizatorami i wszystkimi, którzy są gdzieś tam zgromadzeni wokół wyścigu.
5: Jak pan ocenia trudność tego odcinka lubuskiego? No bo to jest nie tylko Gorzów i Zielona Góra, tam bodajże Skwierzyna po drodze. Zabije mnie pan, ale nie pamiętam pozostałych miejscowości, ale tam kilka jest tych pomiarów odcinkowych.
6: No z tego co pamiętam, co widziałem mapkę przejazdu, więc z Gorzowa zawodnicy jadą w kierunku Strzelec Krajeńskich, tam będzie premia, potem Skwierzyna, tam będzie też lotna premia, potem Starą Trójkiem w kierunku Zielonej Góry, gdzieś od Świebodzina, dalej od Sulechowa, chyba w lewo odbijają, gdzieś tam takim łukiem do Zielonej Góry zajeżdżają. Na trasie będzie kilka lotnych premii. Też gdzieś na pewno będzie zlokalizowana górska premia, bo jest klasyfikacja górska. Mimo że tutaj nie mamy wielkich gór, to...
5: Chociaż sam Gorzów miałby potencjał.
6: Miałby potencjał, tak. Natomiast ta klasyfikacja musi być, że tak powiem, kontynuowana, utrzymana, więc gdzieś tam na jakimś większym wzniesieniu ta premia na pewno zostanie rozegrana. Trasa malownicza, bardzo ładna. Na pewno trudność i skala podjazdów nie jest jakaś wyzywająca, ale też mogą być wiatry, które w ostatnich czasach dosyć mocno wieją tutaj na naszym terenie, więc może być dużo różnych sytuacji, na pewno będą jakieś ucieczki. Scenariusze wyścigów są nieprzewidywalne, więc wydarzyć się może wszystko. Na pewno w Zielonej Górze piękny finisz w centrum miasta i tam będzie to widowisko, spektakl dla sprinterów, bo nawet jeżeli teren jest lekko pofałdowany, to sprinterzy bez problemu dojeżdżają do mety i rozgrywają ten finisz między sobą.
5: Mhm. W ramach troszeczkę dygresji właśnie pana zapytamy, w trakcie jakiego wyścigu, jakich zawodów pan trafił na taki najtrudniejszy odcinek, który do tej pory pan pamięta, bo do tej pory są zakwasy aż potem.
6: Najtrudniejszym moim etapem był etap na Giro d'Italia, kiedy pokonywaliśmy Passo di Gavie. Meta była w Bormio. ze startu, nie pamiętam gdzie był start, zjeżdżaliśmy z takiej góry, padał deszcz, potem na dole gdzieś tam na nizinach też deszcz, zaczęliśmy podjazd pod Paso di Gavia, tam zaczął padać śnieg i na górze było, nie wiem, 8-10 cm śniegu, my wszyscy pobierani w krótkie rękawki, tam strasznie zmarzłem, z góry, gdzie było ze szczytu do Bormio było 15 km, ja wraz z moimi kolegami, którzy się zatrzymali i ubieraliśmy się, do pierwszych, którzy byli bardziej odporni na ten chłód, straciliśmy 50 minut, także no, 15 km z góry, 50 minut straty, no to naprawdę
5: jest
6: musiało
5: różnica.
6: Być zimno, tak.
5: Jest
6: ja
5: różnica.
6: Jestem do dzisiaj jestem bardzo słabo odporny na zimno i nawet jak teraz gdzieś tutaj jeździmy wokół Gorzowa z grupą sympatyków jazdy na rowerze, no to już wszyscy jeżdżą na krótki rękawek, a ja jeszcze lubię ciepło, lubię na długo.
5: Czyli raczej na ciepło, a spodziewałem się, że wymieni pan Giro. Z jakiegoś powodu też w mojej głowie, jako generalnie fana sportu, gdzieś to Giro d'Italia brzmiała najbardziej zawsze wymagająco.
6: Giro d'Italia, Paso di Gavia, nawet gdzieś tam na YouTubie można zobaczyć sobie, jak się pisze Giro d'Italia, Paso di Gavia 88, bo to był 88 rok, no to jest ten filmik właśnie, gdzie tam też jestem gdzieś w jakimś ujęciu, jak siedzę w samochodzie, masażyści mnie ubierają w ciepłe rzeczy, żeby zjechać w ogóle na dół.
5: Mhm. Wracając z powrotem na podwórko lokalne, ale tutaj jakby co do pana osoby, właśnie wspomniał pan już dzisiaj, że 14 lat pan współpracował m.in. z Czesławem Langiem przy organizacji Tour de Pologne. W związku jakby z powrotem na te tereny imprezy nie dostał pan propozycji współpracy, pomocy po starej znajomości?
6: Myślę, że nie ma takiej potrzeby. No, jeżeli jestem oczywiście cały czas w kontakcie przyjacielskim, koleżeńskim z Czesławem, jestem w kontakcie z Michałem Palutą, który w tej chwili te wszystkie tematy ogarnia i bardzo sobie dobrze radzi z organizacją, z przygotowaniem tego etapu i pozostałych. No, gdzieś tam wymieniamy poglądy, prawda? Wymieniamy jakieś tam uwagi, natomiast na ten moment nie ma jakiejkolwiek potrzeby, żeby pomagać, bo są naprawdę zorganizowani bardzo dobrze i sobie radzą.
5: Czyli nie konsultował pan trasy tutaj okolicznej?
6: Michał Paluta jest też znakomitym kolarzem, który ścigał się przez wiele lat. Był mistrzem polskim wielokrotnie, wygrywał wiele wyścigów, zna te trasy lokalne, pochodzi ze Strzelec Krajeńskich, więc bez problemu tą trasę sobie wybrał jak najlepszą, po jak najlepszych możliwych drogach, które gdzieś tutaj mogły prowadzić między Gorzowem a Zieloną Górą.
5: Jeszcze właśnie miałem zapytać, jeżeli chodzi o Tour de Pologne, bo ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że gorzowianie, być może jest to kwestia tego, że długo tej imprezy u nas nie było, a jakby takich zaciekłych fanów kolarstwa jest wciąż sporo, natomiast no jakby każde miasto ma tam swoją konkretną pulę. Jak wytłumaczyć gorzowianom tak najprościej, jak dużej skali jest to impreza, jak ważna to jest impreza?
6: No to Tour de Pologne jest na świecie mamy największe tury. Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España. To są trzy tury, które trwają po 3 tygodnie. Zaraz za tymi turami są imprezy tygodniowe, takie jak Tour de Pologne, Tour de Suisse, Deutsche Tour, jeszcze tam wiele innych wyścigów mniejszego kalibru. Na świecie jest 20 kilka wyścigów tego cyklu. Tour de Pologne jest właśnie w tym cyklu najważniejszych wyścigów na świecie. To jest, nie wiem do czego to porównać, do Champions League.
5: Mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej
6: na przykład
5: u nas, tak.
6: Czy nie wiem, do jakiegoś Grand Prix na żużlu, które się też odbywa nie wszędzie i nie każdy może taką imprezę mieć, więc cieszę się, że władze tutaj lokalne zdecydowały się na to, żeby przyjąć Tour de Pologne do Gorzowa, że przez województwo lubuskie przejedzie barwna kolumna wyścigu. Myślę, że to się nie zmieniło od czasu, kiedy ja pracowałem. Razem z wyścigiem jedzie około 1300 osób. To są oczywiście zawodnicy, ekipy, to są ekipy techniczne, które rozkładają start i metę, to są dziennikarze, to jest ekipa telewizyjna. Ekipa telewizyjna liczy około 110-120 osób. To są wozy transmisyjne, prawda? To są wozy dziennikarskie, wozy prasowe. Także to wszystko musi być zgrane do tego wszystkiego musi być przypisana logistyka. Myślę, że Michał w tej chwili Paluta robi tą logistykę. Za dawnych czasów ja to robiłem. Minutówkę przejazdu też kolarzy trzeba przewidzieć na danym terenie, przy konfiguracji terenu, przy potencjalnym wietrze zakłada się, jaką szybkością mogą ci kolarze przejechać dany etap, po to, żeby pod to ustawić godzinę startu, godzinę mety i oczywiście transmisję telewizyjną. I to wszystko musi nam się spiąć. Oczywiście są tam jakieś, powiedzmy, odchyłki, bo jeżeli kolarze będą mieli z Gorzowa do Zielonej Góry z wiatrem, no to wiadomo, że pojadą bardzo szybko. Jeżeli będą mieli pod wiatr, no to pojadą troszkę wolniej, więc to wszystko nam tutaj się musi poukładać, pospinać. Oczywiście są jakieś tam małe odchyłki od tego, ale to jest wkalkulowane w to wszystko, co się robi przy organizacji i ten cały plan minutowy całej logistyki wyścigu, bo układamy logistykę przejazdu kolarzy, a pod to wszystko robimy logistykę pracy ekipy technicznej, rozłożenia mety. No metę, żeby rozłożyć, łącznie na Tour de Pologne mamy około 20 tirów scenografii, którą trzeba rozłożyć, którą trzeba, nie wiem, te takie dmuchańce, które są w Polsce bardzo barwne, kolorowe, które na innych wyścigach, tyle tego nie ma, no ale też tutaj chcemy zapromować i pokazać tych sponsorów. Też scenografia startu, która jest troszkę mniejsza, ale też trzeba ileś tam godzin, żeby to porozstawiać. No i to wszystko musi być zgrane i na czas porozstawiane po to, żeby to wszystko zagrało. No były sytuacje takie gdzieś tam na wyścigach, nawet swego czasu, jak byliśmy na 70. Lubiuszowym Tour de Pologne, gdzie start był we Włoszech, na Passo Pordoi była meta etapu, gdzie najpierw z Madonna di Campiglio przejeżdżały samochody ze scenografią, zepsuł się jeden z tirów na ciasnym zakręcie i wszystko,
5: jak to we Włoszech.
6: Wszystko resztę stanęło, żeby reszta aut mogły przejechać, bo droga okrężna na tą górę była dosyć długa.
5: Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa, aktualnie właściciel sklepu rowerowego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
6: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
5: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Miłego dnia. Do usłyszenia.
1: Radio SK. Hity na czasie. Numer 1 w Gorzowie.

0: Reklama.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.